0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: W tej chwili zadzwoniono. Panna Izabela drgnęła. Wokulski umilkł. Mikołaj otworzył drzwi do salonu i rzekł: Pan Starski. Jednocześnie ukazał się na progu mężczyzna średniego wzrostu, zręczny, śniady, z małymi faworytami i wąsikami i bardzo nieznaczną łysiną. Jakżem kontent, kuzynko, że cię znowu mogę przywitać. Panna Izabela w milczeniu podała mu rękę. Mocny rumieniec oblał jej twarz, a w oczach zamigotało rozmarzenie. Wokulski cofnął się do bocznego stołu. Panna Izabela przedstawiła panów. Pan Wokulski, pan Starski. Nazwisko Wokulskiego było zaakcentowane w taki sposób, że Starski, kiwnąwszy mu głową, usiadł o kilka kroków zwrócony bokiem. W odpowiedzi Wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął oglądać album. Kuzynek podobno wraca z Chin? Spytała panna Izabela. Teraz z Londynu i jeszcze ciągle myślę, że jestem w okręcie. Odpowiedział Starski dość wyraźnie, kalecząc polszczyznę. Panna Izabela zaczęła mówić po angielsku. I spodziewam się, że tym razem kuzynek zabawi w kraju dłużej. To zależy, odparł również po angielsku Starski. Kto jest ten, dodał rzucając okiem na Wokulskiego, plenipotent mego ojca. Od czegóż to zależy? Myślę, że kuzynka nie potrzebuje się pytać, odpowiedział z uśmiechem młody człowiek. To zależy od hojności mojej babki. O, ładnie. Spodziewałem się komplimentu pod moim adresem. Podróżnicy nie mówią komplimentów, gdyż wiedzą, że pod każdą szerokością geograficzną komplimenta dyskredytują mężczyznę w oczach kobiet. W Chinach zrobił kuzyn to odkrycie? W Chinach, w Japonii, a nade wszystko w Europie. I myśli kuzyn stosować tę zasadę w Polsce? Spróbuję, jeżeli pozwolisz, kuzynko, w twoim towarzystwie, gdyż podobno mamy razem spędzić wakacje, czy tak? Tak przynajmniej chce ciotka i ojciec. Mnie się jednak nie uśmiecha to, że kuzyn ma zamiar sprawdzać swoje etnograficzne spostrzeżenia. Byłby to tylko odwet z mojej strony. Ach, a więc walka? Spytała panna Izabela. Spłacanie dawnych długów często prowadzi do zgody. Wokulski z taką uwagą przeglądał album, że żyły nabrzmiały mu na czole. Ale zemsta nie prowadzi, odparła panna Izabela. Nie zemsta, tylko przypomnienie, że jestem wierzycielem kuzynki. Więc to ja mam spłacać dawne długi? Zaśmiała się panna Izabela. A, kuzyn nie stracił czasu w podróży. Wolałbym go nie stracić na wakacjach, rzekł Starski, znacząco spoglądając jej w oczy. To będzie zależało od metody odwetu, odpowiedziała panna Izabela i znowu zarumieniła się. Jaśnie pan prosi pana, rzekł Mikołaj, stając we drzwiach salonu. Rozmowa urwała się. Wokulski złożył album, wstał z krzesła i ukłoniwszy się pannie Izabeli Starskiemu, zwolna poszedł za służącym. Ten pan nie rozumie po angielsku. Czy on nie obrazi się, żeśmy z nim nie rozmawiali? Spytał Starski. O nie, odpowiedziała panna Izabela. Tym lepiej, bo zdawało mi się, że nie był zadowolony z naszego towarzystwa. To też porzucił je, zakończyła niedbale panna Izabela.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Gdy Wokulski wszedł do pokoju pana Tomasza, lekarzy już nie było. No i wyobraź sobie, zawołał pan Łęcki, co za fatalizm. Konsylium zabroniło mi jechać do Paryża i pod karą śmierci kazało wynosić się na wieś. Na honor nie wiem nawet, gdzie uciec przed tymi upałami. Ale i na ciebie także działają, bo jesteś zmieniony. Prawda, jakie to gorące mieszkanie? O tak, może pozwoli pan, mówił Wokulski, wydobywając z kieszeni gruby pakiet, że oddam pieniądze. Doprawdy, tu jest 5000 rubli jako procent do połowy stycznia. Niech pan z łaski swojej policzy, a tu jest kwit. Pan Łęcki kilka razy porachował stos nowych 100 rublówek i podpisał dokument. A propos, rzekł pan Tomasz, co też mówią w mieście, że to ty, panie Wokulski, kupiłeś mój dom? Tak, panie, ja kupiłem pański dom, ale przed upływem pół roku mogę go panu odstąpić na korzystnych warunkach. Pan Łęcki poczuł rumieniec na twarzy. Nie chcąc jednak dawać za wygraną, zapytał wielkopańskim tonem: i ile byś też chciał odstępnego, panie Wokulski? Nic. Oddam go panu za 90 000, a nawet może taniej. Pan Tomasz cofnął się, rozłożył ręce, następnie padł na swój wielki fotel i znowu kilka łez spłynęło mu po twarzy. Doprawdy, panie Stanisławie, mówił lekko łkając, widzę, że najlepsze stosunki mogą zepsuć pieniądze. Czy ja mam ci za złe, żeś kupił ten dom? Czy ja robię ci wyrzuty? Ty zaś przemawiasz do mnie tak, jakbyś się obraził. Przepraszam pana, przerwał Wokulski, ale istotnie jestem trochę rozdrażniony, zapewne z gorąca. O, z pewnością, zawołał pan Tomasz, powstając z fotelu i ściskając go za rękę. Więc przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka. Wokulski pożegnał go i wstąpił do salonu. Starskiego już tam nie było. Panna Izabela siedziała sama. Zobaczywszy go, podniosła się, twarz jej była pogodniejsza. Pan wychodzi? Właśnie chcę panią pożegnać. A o Rossi mnie zapomni pan? Rzekła ze słabym uśmiechem. O nie, poproszę, ażeby mu oddano wieniec. Pan sam go nie wręczy? Dlaczegoż to? Dziś w nocy jadę do Paryża, odpowiedział Wokulski. Ukłonił się i wyszedł. Przez chwilę panna Izabela stała zdumiona, następnie pobiegła do pokoju ojca. Co to znaczy, papo? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdża do Paryża. Co? Co? Co? Zawołał pan Tomasz, chwytając się oburącz za głowę. On z pewnością obraził się. A, prawda, wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, i cóżeś ty zrobiła? A, wszystko stracone. Teraz rozumiem, naturalnie, że się obraził. No, dodał po chwili, ale kto mógł przypuścić, że jest tak obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18:00 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
3: Po reklamie.

0: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz jest autorem muzyki. Poszukiwany, poszukiwana prezydentka miasta Krakowa. No pewne rozstrzygnięcia pierwsze już mamy, a mamy poniedziałek...
1: Ale nie wszystkie, tak ale jest. Nie wszystkie.
0: A mamy poniedziałek 28 września, 6:30, czas na pierwsze poradnie fakty, które ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry. Dziś tematem numer jeden będą oficjalne już wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie i fakt, że będzie druga tura. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze. We wczorajszym głosowaniu uzyskali odpowiednio 36,38% oraz 29,91%. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych Łukasz Gibała w wywiadzie dla Polsat News i RMF FM mówił, że liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
2: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
3: No dobrze, ale będzie to walka o wyborców także innych kandydatów. Jest jakiś sposób na przekonanie ich do swoich racji?
2: Sposób jest prosty. Rozmawiać z ludźmi, mówić, że jest szansa na to, żeby Kraków był inaczej zarządzany, żeby było mniej kolesiostwa, mniej partyjniactwa, żeby było racjonalnie wydawane pieniądze.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Sołtys, a Monika Piątkowska zapewniała z kolei w rozmowie z Pawłem Koniecznym, że cieszy ją uzyskany wynik.
4: Jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
5: A czy spodziewała się pani właśnie takiego wyniku?
4: Walczyłam niezwykle zacięcie o drugą turę. Przypominam, że kilka tygodni temu miałam czwarte miejsce w sondażach. Dzisiaj jest to druga tura, drugie miejsce.
1: Komplet wyników mamy na rmf24.pl. Do kraju wróciła reprezentacja siatkarzy. Złotych medalistów Mistrzostw Europy na lotnisku Chopina w Warszawie witały setki fanów.
6: No bardzo dobrze grał Semeniuk w finale. Fornal, szkoda, że nie dostał nagrody indywidualnej. Leon, bardzo dobry zespół i się świetnie spisali.
7: Też jest chyba ważna umiejętność trenera, żeby tych nowych zawodników do kadry prowadzić, bo wszystko funkcjonowało naprawdę znakomicie.
8: No tak, tak jak powiedziałeś, no też nie bez powodu trener dostał nagrodę na Mistrzostwach Europy najlepszego trenera Dream Teamu, bo jest myślę odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Naprawdę potrafi z każdego z nas wycisnąć maksa.
1: No o Nikoli Grbiciu mówił w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem przyjmujący kadry Kamil Semeniuk.
0: A my z kolei innymi faktami wrócimy do was za niecałe pół godziny. O 7:00 słyszymy się ponownie z Grzegorzem Jasińskim. Teraz zerkamy do pogody. Dzień się skraca i to oznacza, że jakoś tak teraz mamy oficjalnie wschód słońca nad naszym pięknym krajem. Gdzie to słońce na rano zobaczymy? W centrum i na południu kraju na pewno. W centrum może być z tym słońcem trochę problemu ze względu na poranne mgły. A początek dnia jest naprawdę pogodny, choć chłodny. 8 stopni w Suwałkach, 9, 10 w rejonie Warszawy, 12 stopni w Szczecinie, dziś do 24 stopni. Czas na śniadanie.

271 dzień roku, 28 września i poniedziałek, ostatni poniedziałek września, jesień weszła, mam nadzieję, nam już w poranny krwiobieg, ale słodkie przypomnienie lata znalazłem jeszcze w kalendarzu świąt nietypowych, ponieważ dzisiaj Światowy Dzień Jabłka, mamy takie ciasto z jabłkami, to byłoby coś, muszę w domu chyba poprosić albo poprosić i potem zasłużyć, ale żeby zasłużyć na dobry poranek, to postaram się dla Państwa przygotować po prostu najlepsze śniadanie mistrzów, jakie potrafię. Do 9.30 jesteśmy razem, a z nami najpiękniejsza muzyka filmowa i tematy serialowe. Bardzo dobre, jak choćby ten z Gry o Tron.

0: Trzy przed siódmą. Te trzy tematy będą dziś ważne.
1: A zaczynamy ten dzień od święta z przymrużeniem oka i nie chodzi o Światowy Dzień Jabłka, tylko o dzień wymyślony kiedyś przez pomarańczową alternatywę, a to Dzień Tajniaka. Dzisiaj każda rozmowa może być dla was tajną misją, każdy szept może budzić podejrzenia, a zaproszenie od szefa na rozmowę można potraktować jak... Nie, może nie traktujcie go jak przesłuchanie, może przyjmijmy dobrą wolę szefa. Jedno jest pewne, cokolwiek dziś usłyszycie, zobaczycie albo przypadkiem podsłuchacie, proszę zachowajcie zimną krew i proszę niczego nie ujawniać, przynajmniej oficjalnie. Po drugie, rok akademicki zaczyna się w tym tygodniu, na uczelnie wracają studenci, razem z nimi życie studenckie, energia, kolejki do dziekanatów, w miastach akademickich zrobi się gwarno, w tramwajach i autobusach będzie tłoczno, na drogach trzeba będzie sobie doliczyć kilka minut do porannej podróży studenckiemu c'est la vie. W tym tygodniu będziemy się bacznie w Śniadaniu Mistrzów przyglądać, obiecuję. Po trzecie, ważne dzisiaj wieści będziemy mieli dla was związane z Dniem Muzyki Filmowej, do którego został niecały miesiąc. To święto, przypominam, nasze wspólne. 27 października. Dzisiaj będziemy ujawniać na razie tajne wieści, co dla was szykujemy. My o 10 w faktach. Pierwszy pakiet odtajnionych informacji.
0: 3 przed siódmą w RMF Classic.
1: Studenckiemu c'est la vie mówimy dzień dobry, bonjour i mamy innego rodzaju muzyczne c'est la vie od Andrzeja Zauchy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący, wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9.30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Filmowe tematy na pierwszym planie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: przyjemne skrzypcowe solo od pana Bacha. Trzecia partita na skrzypce solo we fragmencie. 11 minut brakuje do 7.
1: Droga do...
0: Codziennie jesteśmy w jakiejś drodze do pracy, do szkoły, na uczelnię, już w tym tygodniu pewnie też na spotkanie albo po prostu przed siebie. Po drodze przytrafiają się nam rzeczy zabawne, wzruszające, nieoczekiwane i o tym właśnie chcę mówić w poranku w naszej zabawie Droga Do. Szukam, zbieram wasze opowieści, przygody z podróży do pracy, do szkoły, czy przygody wakacyjne. Może zdarzyło wam się spotkać jakąś niezwykłą osobę, może wydarzyło się w czasie drogi coś, co spowodowało, że się uśmiechnęliście. Najciekawsze historie nagradzam bardzo praktycznymi bidonami z logo RMF Classic. Czekam na wieści od was. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Podzielcie się ze mną, z nami porannie swoją opowieścią z drogi.

0: Henry Mancini i Ptaki Ciernistych Krzewów. Wspaniała opowieść. Oglądało się ją z zapartym tchem wiele lat temu. Tymczasem 4 minut brakuje do godziny 7. My zbliżamy się do kolejnych faktów, a w nich mamy już oficjalne wyniki. Policzono wszystkie głosy, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w Krakowie. Pierwszą turę ta zakończona. Będzie tura druga i o tym na pewno Grzegorz Jasiński będzie nam szczegółowo dzisiaj opowiadał. Zapytamy też samych krakowian, co sądzą po pierwszej turze, a do tego jeszcze będzie papież Leon XIV i prezydent Emmanuel Macron i ich spotkanie, które może mieć dość napięty charakter. Dlaczego to wyjaśnimy w faktach.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
2: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Cappuccino. Caffè latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
4: Już od

0: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Zbliża się siódma, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mamy dla was kolejną porcję faktów. Grzegorz Jasiński.
4: W Krakowie policzono wszystkie głosy w wyborach prezydenckich. Po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego, Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską, już oficjalnie. W drugiej turze wyborów 11 października zmierzą się założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i senator popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Łukasz Gibała uzyskał 36,38% poparcia, nieco ponad 93 tysiące głosów. Monika Piątkowska 29,91%, 76 514 głosów. Trzeci wynik Michała Drewnickiego z PiS 17,5%, czwarta Aleksandra Owca z partii Razem 6,91% poparcia, piąta Daria Gosek-Popiołek z Lewicy 4,81%, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej 4,11% i na końcu Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji 37% poparcia. Radość tylko w dwóch sztabach. Łukasz Gibała podkreślał, że w końcu to jego nie pierwszy awans do drugiej tury. Przed jego sztabem wytężona praca.
5: Pokora i ciężka praca. Wygraliśmy owszem pierwszy, mniej ważny etap, ale przed nami ten drugi, ważniejszy etap w walce o Kraków dla mieszkańców.
4: Z kolei Monika Piątkowska podkreślała, że po informacji o jej starcie w wyborach sondaże nie dawały dużych szans. Skoro udało się uzyskać awans do drugiej tury wyborów, zapowiedziała walkę o przekonanie nieprzekonanych.
6: To będzie walka o Kraków. Albo bezpieczny, stabilny, przewidywalny Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji, spokojnie i transparentnie.
4: Mówiła podczas wieczoru wyborczego Monika Piątkowska. Co w wynikach pierwszej tury mówią krakowianie?
7: No myślę, że to było zgodne z prognozami, z przewidywaniami, także tutaj nie ma niespodzianki.
8: No one były przewidywalne trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych. No tu nie ma zaskoczenia. No niby jest Gibała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
9: No myślę, że Łukasz Gibała jest faworytem, natomiast różnica jest taka mała pomiędzy nimi i tak dużo kandydatów startowało i tyle głosów jest do przejęcia, że jest o co walczyć i każdy scenariusz jest możliwy w drugiej turze.
4: Usłyszał pod Wawelem reporter RMF FM Karol Żak, gościem Piotra Salaka w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 jest teraz właśnie Monika Piątkowska, a godzinę później u Tomasza Terlikowskiego zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała.
10: Poranne fakty RMF Classic.
4: Przebywający we Francji papież Leon XIV i prezydent Emmanuel Macron wygłoszą dziś w Metz mowy o chrześcijańskich korzeniach Europy i dążeniu do utrzymania pokoju na naszym kontynencie. Komentatorzy przypuszczają jednak, że atmosfera spotkania może być napięta. Dlaczego?
11: Paryskie media podkreślają, że Leon XIV w bardzo ostry sposób skrytykował wczoraj działania prezydenta Emmanuela Macrona i rządu Francji, które doprowadziły do niedawnej częściowej legalizacji eutanazji w tym kraju. Jego dzisiejsze spotkanie z Macronem może więc odbyć się w dosyć napiętej atmosferze. Papież powiedział, że nikt nie ma prawa zabijać, a więc eutanazja, nawet jeżeli stała się legalna we Francji, to pozostaje według niego niemoralna. Część obserwatorów sugeruje, że papież otwarcie zaatakował francuskie władze, by odciągnąć uwagę mediów od innego problemu. Również wczoraj Leon XIV spotkał się bowiem za zamkniętymi drzwiami z ofiarami przemocy seksualnej ze strony duchownych. Po spotkaniu nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie.
4: Informował korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
3: Z faktami wrócimy do was o 7.30. Osiem stopni w Krakowie, 8 w Suwałkach, 10 we Wrocławiu, w Warszawie podobnie, 12 stopni w Szczecinie, piękne bezchmurne niebo w centrum i na południu Polski, w centrum na Mazowszu możliwe porannie jeszcze spotkanie z mgłą. Trochę więcej chmur mamy na wschodzie, poniedziałek będzie piękny, słoneczny, ciepły jak na jesień, naprawdę przyjemnie, do 24 stopni się nam zapowiada. 4 po 8 na śniadanie mistrzów, po 7. Na śniadanie mistrzów zapraszam do 9.30. Łukasz Wojtusik. Cześć.
10: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
3: Imieniny obchodzą Wacław i Marek. Wszystkiego dobrego dla was, panowie. Urodziny z kolei świętuje m.in. Katarzyna Bujakiewicz, aktorka teatralna, filmowa, oraz Hilary Duff, znana z wielu amerykańskich komedii, aktorka i wokalistka. Dużo dobra życzymy, a ja w poranku dzisiaj zabieram państwa na plażę po sezonie, do lasu, na grzyby i na Kraków Sport Film Festival, którego pierwsza edycja rozpocznie się w stolicy Małopolski 1 października.
10: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.
3: Mam nadzieję, że tak będzie. I o poranku będziemy przyglądali się muzycznie temu, co w nocy się dzieje. Dzięki temu, że jest z nami Phil Collins. In the Air Tonight.

0: Henryk Kuźniak, Iwa Bank, 11 minut po 7. My zaglądamy teraz w datowniku do biblioteki.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 28 września 1596 roku narodziła się Biblioteka Senatu z Gdańskiem, czyli Biblioteka Gdańskiej Rady Miasta. Można powiedzieć z pewną przekorą, że narodziła się jak Afrodyta z morskiej piany, tyle że w Zatoce Gdańskiej. Wszystko to łączy się z postacią Markiza Ori, Giovanni Bernardino Bonifacio. To jeden z bogatych arystokratów włoskiej Apulii, czyli regionu nad Adriatykiem ze stolicą w Bari. Bonifacio był m.in. posiadaczem zamku, który do dzisiaj malowniczo króluje nad miejscowością Oria. Sam był oświeconym myślicielem, kochał książki, których pokaźny zbiór i odziedziczył, i przez całe życie uzupełniał. Jednak na fali sporów religijnych postanowił się zapakować na okręt i ruszyć w drogę. Na zawsze. Zamku wziąć ze sobą nie mógł, ale księgozbiór owszem. Pierwszym pomysłem była Wenecja, ale wkrótce stamtąd ruszył dalej. Miał dopiero 40 lat, więc gotów był na nowe wrażenia i zupełnie nowe życie. Przez kolejne 3 dekady krążył po Europie od zachodu i Wysp Brytyjskich po naszą Rzeczpospolitą. W Polsce i na Litwie bywał kilkakrotnie. I tak się złożyło, że kiedy ponownie zawitał do gdańskiego portu, doszło do nieszczęścia. Przybyły z Londynu żaglowiec wiozący jego i jego majątek uległ wypadkowi. Takie zdarzenie na pełnym morzu oznaczałoby śmierć i przepadek wszystkiego. Tutaj uratowany został i Bonifacio, i nawet jego zapakowany w skrzynię księgozbiór. Tyle, że Bonifacio utracił wzrok na zawsze. Życie nomada stało się niemożliwe, a czytanie książek niestety również. Władze Gdańska doceniły szansę, jaka się przed nimi pojawiła. Doszło do ugody. Właśnie

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Top Gun Maverick. Piękne dźwięki, prawda? 7:20 tymczasem już. My zostajemy teraz na południu kraju. Wielka rewolucja komunikacyjna i zmiana. Od weekendu tramwajem w Krakowie można pojechać i dojechać do Mistrzejowic.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Uruchomienie nowej linii do Mistrzejowic to w Krakowie rewolucja.
2: Układ tramwajowy naprawdę zasługuje na dużą pochwałę w kierunku Zarządu Transportu Publicznego.
0: Mówi Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, a to dlatego, że przez ostatnie dwie dekady nie było tak dużych zmian w komunikacji miejskiej w stolicy Małopolski.
2: Te zmiany istotnie będą wpływać i rzeczywiście będą zauważalne w wielu rejonach Krakowa, nie tylko w rejonie nowej linii tramwajowej.
0: Na te zmiany przeznaczono dużo pieniędzy, mowa o 40 milionach złotych. Mamy trzy nowe linie kursujące do Mistrzejowic i to także oznacza reorganizację komunikacji miejskiej w zasadzie w całym mieście. Jak nowa linia będzie się sprawdzać, to my będziemy sprawdzać również w ciągu najbliższych dni.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

0: Wajana Skarb Oceanu, Mark Mancina, 7.26, ledwo zakończyła się pierwsza tura, to już widzę w mediach społecznościowych, że i Łukasz Gibała, i Monika Piątkowska rozpoczęli drugą turę, walkę o fotel prezydencki w Krakowie. I temu będziemy się oczywiście przyglądać, będzie podsumowanie tury pierwszej, w faktach, które już za chwilę, no i będzie także mecz biało-czerwonych, zapowiedź występu Polaków w Lidze Narodów.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Majdan, dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
11: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Po reklamie.

0: 7.30, Grzegorz Jasiński na posterunku, to znaczy, że czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: 28 września w Krakowie zaczyna się walka o głosy przed drugą turą wyborów prezydenta. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 43,5%. Nie wszyscy mieszkańcy byli zainteresowani.
2: A nawet nie wiem, jakie są.
3: Szczerze mówiąc, nie śledziłem tego. Żona mnie poinformowała, że jednak przyszedł i przeszedł pan Gibała, że miał tam większą ilość procentów, że jest ta pani kandydatka, ta kontrkandydatka z PO, tak?
1: Według oficjalnych wyników tych, którzy stoczą walkę w drugiej turze, dzieli 17 tysięcy głosów. W rozmowach z mieszkańcami padają jednak deklaracje, że w drugiej turze mobilizacja będzie większa.
4: No, moi kandydaci nie przeszli, ale trzeba się z tym pogodzić.
5: A wybiera się pani na drugą turę, czy teraz?
4: Oczywiście, zawsze się wybieram, chyba że mi zdrowie nie pozwoli, czy jakieś nieoczekiwane wydarzenie.
5: Wezmę udział w drugiej turze, a na drugą turę się pan wybiera?
6: Zgadza się, tak.
4: Ta w drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, ale w drugiej turze na pewno się więcej ludzi zjawi.
1: Usłyszał nasz reporter Kacper Wróblewski.
7: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Wieczorem kolejny mecz biało-czerwony w piłkarskiej Lidze Narodów. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban podkreśla, że kadra nie przyjechała na mecz ze Szwecją w Solnie z myślą o rewanżu za przegrany baraż o awans do Mistrzostw Świata. Sporo czasu minęło od tamtego momentu, każde spotkanie jest inne, ocenił. W marcu Polska przegrała 2-3 i to Szwedzi pojechali na Mundial do Ameryki Północnej. Dzisiejszy mecz to drugie spotkanie biało-czerwonych w grupie B4 Ligi Narodów. W piątek zremisowali w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną 0-0. A Szwecja wygrała u siebie z Rumunią 2-1. Wczoraj podczas odgrywania hymnów przed meczem Izraela z Irlandią piłkarze gości założyli czarne opaski i opuścili głowy. Dodatkowo kapitan Irlandczyków Dara O'Shea nie podał ręki kapitanowi Izraela podczas przywitania z sędziami. Piłkarze protestują przeciwko Izraelowi, rozważali nawet bojkot z powodu trwającego konfliktu w Strefie Gazy, informuje brytyjski The Telegraph.
0: Z faktami wracamy do Was za pół godziny o 8. Ładny tydzień się nam zapowiada. Słońce nad Mazowszem, na Śląsku, na Podhalu też ładnie. Trochę chmur na zachodzie i na wschodzie naszego kraju. Mamy od 8 do 12, 13 stopni, a dzisiaj bardzo przyjemnie się szykuje. Poniedziałek do 24 stopni się nam zapowiada. Po południu w większości kraju temperatura będzie powyżej 20 stopni wieczorem. Znowu chłodniej, a jutro? Jutro nadal ładnie, pogodnie, przyjemnie. Taką jesień to ja rozumiem. Totalna magia ma swoją drugą odsłonę filmową i właśnie z tej produkcji z gwiazdorską obsadą Caught Myself Believing i Bleachers.

0: High Chaparral, 7:37.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: 113 miliardów euro to jest liczba z drugiej strony Gazety Wyborczej, wymowna liczba, ponieważ tyle według szacunków firmy Allianz kosztowały Europę tegoroczne upały. Ubezpieczyciel podliczył szkody po powodziach, burzach i innych zjawiskach naturalnych, no i wyszło bagatelka 113 miliardów euro. My zostajemy przy dużych pieniądzach. Dziennik Gazeta Prawna pisze o dużej luce finansowej w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rząd zakładał pozyskanie z unijnych funduszy ponad 33 miliardów złotych na budowę linii dużych prędkości, tak zwanego Y, jednak według Ministerstwa Infrastruktury realne wsparcie może wynieść jedynie 10-12 miliardów, a to oznacza, że trzeba będzie znaleźć około 20 miliardów z innych źródeł. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapewnia, że resort pracuje nad rozwiązaniem problemu, ale szczegółów na razie nie zdradza. Łączny koszt kolejowego komponentu CPK to może być blisko 77 miliardów złotych. Co jeszcze w gazetach? Oczywiście wyniki i komentarze dotyczące pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Oczywiście sukces naszych siatkarzy i podsumowanie tego, co działo się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego zdobyło Złote Lwy i o tym pisze Barbara Holender, że to film o miłości, która jest obietnicą, a tekst znajdziecie oczywiście w Rzeczpospolitej. Werdykt jury obradującego pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego okazał się niezwykle trafny, jak pisze Holender. Nieukładowy, nowoczesny, wyłowił z konkursu filmy najciekawsze, często niełatwe. Wielkie brawa, Złote Lwy trafiły właśnie do Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. I my o tym więcej opowiemy, dlatego że Magda Juszczyk i Natalia Ryba były przez cały czas trwania festiwalu, dawały nam znać także w poranku, co działo się w Gdyni, czym żyło polskie kino i o filmie Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Dzisiaj jeszcze goście Magdy Juszczyk po 8:30 nam na pewno opowiedzą.

0: Ennio Morricone, misja, u nas misja, dobry poranek, chociaż jak jedziecie teraz właśnie do pracy, to nie patrzcie na stację benzynową, bo tam nie ma misji, tam jest rosnąca cena paliwa. O tym zresztą trochę teraz będzie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Na pasaż zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No niestety, to prawda, lepiej nie spoglądać, bo psychologiczne bariery zostały pokonane na kolejnych stacjach paliw. No i jeśli macie twardą psychikę, to możecie spojrzeć, ale jeśli nie, to warto tych pylonów być może unikać, bo coraz więcej pylonów pokazuje powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Na horyzoncie nie widać poprawy. Stany Zjednoczone są daleko od porozumienia z Iranem, i to mimo, że na stole była propozycja zawieszenia broni. Odrzucił ją prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cóż, odrzuciłem ich propozycję. Chcą umowy, która otworzy cieśninę Ormus natychmiast, bo przegrywają. A my wygrywamy. Mamy pełną kontrolę nad cieśniną. Ogromne ilości ropy przepływają przez cieśninę. Przekonuje amerykański przywódca. Może i przepływają, bo rzeczywiście ten import ropy trochę ruszył na Bliskim Wschodzie, ale ropa jest nadal bardzo, ale to bardzo droga i drożeje. W tym tygodniu nie spodziewajmy się tańszego tankowania.
0: Tym bardziej, że złoty nie jest, delikatnie mówiąc, najmocniejszy.
2: A to prawda i prawdą jest niestety też to, że to ma znaczenie przy dystrybutorach, w szczególności dolar. No ale od euro zacznijmy. W tej chwili kosztuje 4,37 zł. Wspomniany dolar 3,84 drogo. Frank szwajcarski 4,62. No frank akurat w dół, bez zmian. Funt brytyjski 5,08 zł.
0: Szaleją jeszcze inne kursy, właściwie ceny masła.
2: Masła, niestety. Pamiętamy pewnie sprzed paru lat, jak drogie było masło. No i na przełomie roku 2025-2026 to masło zaczęło nam tanieć. Na to wpływ miało wiele czynników, między innymi zza oceanu, bo tam zmieniało się sporo w branży mleczarskiej. No ale po kilkunastu miesiącach taniejącego masła, a wręcz czasem po prostu taniego, nadszedł koniec obniżek. Z raportu UCE Research wynika, że tylko od sierpnia kostka podrożała o ponad 13%. Średnia cena w tej chwili to 5,60 zł, a eksperci szacują, że będzie drożej jesienią. Możemy zobaczyć ceny nawet po 9 zł za kostkę.
0: No, to tak, na pylon nie patrzeć. Jak wejdę do domu, to do lodówki lepiej nie zaglądać, na masło albo na miejsce po maśle, albo w którym powinno być masło. Jutro Światowy Dzień Kawy jest, więc...
2: To może nad kawą też się pochylimy, ale czuję, że tam też dobrych wieści nie mamy. To ale ja może inwestycyjnie, buttercoiny tak zwane, może to jest ten czas. Nie
0: dobrze,
2: wiem.
0: Dobrze. Ja w takim razie na prezent, jak będzie jakaś okazja, to może Igorze sprezentuję ci kostkę masła, ty mi trochę kawy.
2: Ale preferuję osełkę.
0: Igor Skrzypek był z nami, wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: 3 minut brakuje do 8. Za nami koncert fortepianowy Cedr we fragmencie od pana Mozarta. Przed nami fakty i Grzegorz Jasiński. Co w faktach?
1: No, w faktach oswajamy się już z wynikami pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie i zastanawiamy się, co w drugiej turze. Wrócimy też do wielkiego biegania w stolicy.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland. Po reklamie.
9: Ósma. Czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
10: Na początek faktów powyborczy Kraków i oficjalne już wyniki pierwszej tury głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Wygrał, jak już informowaliśmy, Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. W pierwszej turze dzieliło ich około 17 tysięcy głosów. Monika Piątkowska uzyskała poparcie na poziomie 29,91%, Łukasz Gibała 36,38%. Do urn poszło wczoraj 43,5% uprawnionych, czyli nieco ponad 255 tysięcy krakowian. Na kolejnych miejscach znaleźli się przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, potem Aleksandra Owca z Razem, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Stawkę zamknęli Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Czy Monika Piątkowska liczy w drugiej turze na polityczny cud? Oto Piotr Salak o poranku pyta w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
11: Ważne by było to, gdyby któraś z kandydatek Lewicy udzieliła pani otwarcie poparcia, albo gdyby na przykład Michał Drewnicki powiedział, że tak, popierajcie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej.
12: Naprawdę mieszkanki i mieszkańców naszego miasta traktuje podmiotowo. Traktuje. To mieszkańcy decydują, a nie ich liderzy, czy liderzy partii politycznych, bo mieszkańcy mają swój samodzielny głos. Natomiast oczywiście, jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami.
10: Za chwilę gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała. Jak według Krakowian powinna wyglądać teraz kampania? Mieszkańcy oczekują merytorycznej debaty i wskazania kierunku, w jakim powinno zmierzać królewskie miasto.
13: Nie agresywnie, spokojnie i bez rzutów wzajemnych. Polityka ma być ostra, ale tylko ku naszemu dobru, a nie ku temu, żeby wyciągali jakieś afery albo je kreowali.
14: Ciągle to samo, powtarzanie to samo. Nie wiem, nie widzę tego i bardzo mi jest źle z tym. No ale ja już jestem w takim wieku, wie pan, że już niewiele. I tutaj trzeba aktywować młodych.
10: Usłyszał od mieszkańców Krakowa nasz reporter Paweł Konieczny.
15: Oparte na faktach.
10: Kobiety głównymi bohaterkami 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy padł wczoraj kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin 24 minut. W czołówce biegu także Polki najlepszy wynik miała Anna Bodnar.
16: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie.
17: Były momenty kryzysu?
16: Tak, od 36 kilometra cały czas.
17: I jak sobie pani z tym dała?
0: dała radę, bo to jednak ponad 6 kilometrów.
16: Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
10: Usłyszał na mecie maratonu warszawskiego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najszybszy był wczoraj reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
9: Mamy zaczynam odliczanie do kolejnych faktów, to o 8.30. 9 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w rejonie Białegostoku, 11 już miejscami w Warszawie i na Mazowszu, 12 nad morzem. Dużo słońca mamy nad Warszawą, tam jeszcze porannie możecie trafić na mgłę, na Mazowszu oczywiście. W Łodzi i Kielcach piękne niebo nad nami, podobnie jest teraz na Śląsku, w Małopolsce też pogodnie. Poniedziałek będzie ładny, słoneczny i dość ciepły. Dziś zapowiada nam się maksymalnie 24 stopnie. 4 po 8, plaża otwarta po sezonie, nad polskim morzem. To jest możliwe. Potem dylematy grzybiarzy amatorów. Czy to jadalne, czy też nie? O tym przekonamy się i znajdziemy rozwiązanie. A po 8.30 należy nam się podsumowanie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który w weekend zakończył się w Gdyni.
15: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Przywodzimy na myśl.
9: A i po 9 jeszcze zaproszenie na zupełnie nowy festiwal na mapie naszego kraju. Wydarzenie, które połączy sport i kino, czyli Kraków Sport Film Festival. Będziemy o nim rozmawiać i zapraszać na jego wydarzenia. Dirty Dancing u nas.

0: Mark Snow i dźwięki z archiwum X12 po 8. Już ja obiecałem dzisiaj w poranku wycieczkę i nad morze, i do lasu. I bardzo proszę, na dobry początek wejście numer 50 w Gdańskim Brzeźni. To jest adres dla tych, którzy również po sezonie chcą skorzystać z plaży dostępnej dla wszystkich, ale to konkretne kąpielisko jest prawie wszystko mające, czyli ma między innymi udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład wózki, takie całoroczne wózki dostępne są i przystosowane do jazdy po plaży.
1: Dzięki temu, że 24 godziny, 7 dni w tygodniu jest tutaj ratownik, dlatego będzie możliwość wypożyczania tych wózków poza sezonem. To są wózki typu wheelchair, sprowadzane z Australii, gdzie charakterystyka piachu jest podobna do naszego, które radzą sobie na tym specyficznym bardzo naszym bałtyckim piasku.
2: Są duże, szerokie koła.
1: Pompowane, duże, szerokie koła.
2: Takim wózkiem osoba, która potrzebuje samodzielnie dojedzie, przejedzie, czy potrzebuje opiekuna?
1: Są i pchane, i z napędem elektrycznym.
0: Opowiadał Kamil Koniuszewski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. Rozmawiała z nim Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Sprzęt można wypożyczać codziennie, bezpłatnie. No i nie obowiązują rezerwacje, to jest ważne. My zostajemy nad morzem, ale idziemy do lasu. Sanepid grzybiarzom przypomina, jeśli nie macie pewności, co znaleźliście w lesie, to możecie sprawdzić grzyby u specjalisty. Taka konsultacja jest bezpłatna. Przypominam o tym teraz Ewelina Piechorowska-Władysz.
3: Do ceny trzeba przynieść całego grzyba. Sam kapelusz może nie wystarczyć do prawidłowego rozpoznania. Specjalista musi zobaczyć m.in. trzon, blaszki albo rurki, no i część grzyba znajdującą się przy ziemi. Sanepid ostrzega też przed poleganiem wyłącznie na sztucznej inteligencji. Aplikacja owszem może wskazać, do jakiego gatunku grzyb jest podobny, ale nie potwierdzi jego tożsamości ze 100% pewnością. Dlatego, moi drodzy, do koszyka najlepiej wrzucajcie tylko grzyby, które dobrze

0: Trzecia część Ironmana i Brian Tyler, autor muzyki. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i nagrodzona produkcja i rozmowy na ten temat już za chwilę po 8.30, a o innym święcie kina dzisiaj jeszcze opowiem w śniadaniu, ponieważ trwa Święto Kina dla Młodych i Najmłodszych Widzów, czyli Festiwal Tauron Młode Horyzonty, w którym do zobaczenia ponad 150 produkcji. Wydarzenie potrwa do 4 października.
1: To jest rzeczywiście misją Młodych Horyzontów, żeby pokazywać kino inne, które nie jest obecne w takim codziennym repertuarze w multiplexach, czyli pokazujemy coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza, czyli po pierwsze mamy różne kategorie wiekowe. Tutaj rekomendujemy pierwszą wizytę w kinie od 3 roku życia. Tutaj seanse takie jak MIFI, czyli taka ikona przywieziona z Niderlandów, fantastyczna bohaterka króliczka Pucio, który jest kochanym bohaterem stworzonym przez wspaniałe studio Ego Film.
0: Agnieszka Sinicka nam o tym opowiadała, szefowa programowa festiwalu Młode Horyzonty do 4 października w Warszawie, w Muranowie, w kinie Illusion, w Kinotece, w sieci Helios, a więcej na temat poszczególnych pokazów w faktach kulturalnych jeszcze przed 10 u nas.
2: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Fragment z Carmen, Aria Toreadora w bardzo intrygującej aranżacji. 8:26, tymczasem za chwilę kolejna porcja faktów. W nich kolejne komentarze po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. No i próba odpowiedzi na pytanie, jakich zmian naprawdę potrzebuje Kraków. Mieszkańcy będą na to odpowiadać. Będą także kwestie dotyczące problemów porannie na kolejach mazowieckich.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: 8.30, czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska. To oni zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Na założyciela Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zagłosowało wczoraj 36,38% uprawnionych. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL senator 29,91%. Moją intencją nie jest zabieganie o poparcie kontrkandydatów, mówiła o poranku w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 Monika Piątkowska.
2: Jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, będą chcieli wspierać moją przyszłą prezydenturę, pomagać w ważnych dla miasta Krakowa sprawach, to oczywiście tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami. 11 października mieszkańcy naszego miasta wybiorą prezydenta i wybiorą Kraków.
1: Przed chwilą w radiu RMF 24 zakończyła się rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Gibałą. Wrócimy do niej w faktach o 9. A jakich zmian potrzebuje Kraków? O to pytaliśmy mieszkańców.
3: Kraków potrzebuje prawdziwej debaty o tym, jakie są jego problemy, jak wyjść z tego długu, który jest w naszym mieście.
4: Żaden kandydat chyba nie opowiada się przeciwko prohibicji.
1: Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, a także poranne rozmowy z kandydatami, którzy zmierzą się w drugiej turze, mamy na rmf24.pl.
5: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Śmiertelny wypadek kolejowy w Wilkowicach w Śląskiem. Na przejeździe doszło do potrącenia pieszego przez pociąg jadący z Żywca do Rybnika. Ruch pociągów wstrzymano. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Awaria techniczna jest przyczyną problemów w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich na odcinku Skierniewice-Warszawa. Część pociągów jest opóźniona nawet o ponad godzinę. Jak informuje reporter RMF FM, niektóre składy między Łodzią i Wrocławiem a Warszawą jeżdżą okrężną trasą. Te problemy mogą potrwać do 10.
0: Bardzo ładny początek nowego tygodnia. Na razie jeszcze wprawdzie chłodno, ale to się w ciągu dnia zmieni, będzie lepiej, a nawet dużo lepiej. Teraz od 9 do 13 stopni mamy i w większości kraju naszego pięknego słońca naprawdę sporo. Po południu od 20 do 24 stopni, więc naprawdę nie najgorzej. Przypomnę, w kalendarzu już jesień. Najcieplej ma być na północnym zachodzie, jutro też będzie. Po prostu ładnie i przyjemnie. W ubiegłym tygodniu skończyłem czytać książkę Sny o pociągach. Znakomita to jest propozycja Denisa Johnsona. A muzyka z filmu Sny o pociągach też naprawdę dobra. Choćby dlatego, że stoi za nią Nick Cave, Train Dreams.

0: to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak, and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years, years and years and years and years and years and years and years and years. And I can't begin to tell you.
1: Train Dreams ze snów o pociągach. Piękne dźwięki i głos również hipnotyzujący o poranku. Nick Cave w śniadaniu mistrzów. A my podsumowujemy bardzo ważne filmowe wydarzenie.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Festiwal zakończyła sobotnia gala wręczenia. Nagród było zaskoczeń trochę. Trochę o zwycięzcach mówiłem już w przeglądzie prasy. Polski kandydat do Oscara film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego zdobył nagrodę za reżyserię, ale Złote Lwy przyznane zostały filmowi Macieja Sobieszczeńskiego Przez ścianę. To jest opowieść o parze, która w czasach stalinowskich pokochała się, odsiadując wyrok w sąsiednich celach. Przez 6 lat porozumiewali się alfabetem Morsa, po odwilży rozpoczęli wspólne życie, które spędzili razem do końca swoich dni. Po gali na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni Magda Juszczyk rozmawiała z aktorką, która gra główną rolę, Marią Dębską. U jej boku zagrał Jakub Gierszał, a także z reżyserem Maciejem Sobieszczańskim.
3: Ja uważam, że ten film daje nadzieję. Promuje różne rzeczy i naprawdę zawsze gram w tym, w co wierzę i nigdy tego nie robię fałszywie, ale tutaj mam takie poczucie, że w tych czasach wojny za naszą granicą wschodnią, wojny polsko-polskiej, wojny o lalkę, wojny o wszystko. Taki moment zatrzymania i skupienia się na miłości. Nie miłości z jakichś książek, wierszy bardzo odległej, o której się marzy i której nie ma. To jest miłość bardzo konkretna. Nasi bohaterowie żyli. To się wydarzyło naprawdę. I ten film powstał naprawdę z szczerej potrzeby serca. Nie chciał się nikomu podobać. Nie chciał nikogo zadowolić. Nie chciał zarobić. Nie chciał... Myślę, że dlatego jest, jaki jest. I mam nadzieję, że mimo tego, że jest czarno-biały, mimo tego, że jest artystycznym kinem, to ja uważam, że jest przystępnym artystycznym kinem i pokazuje, że kino artystyczne może być przystępne, może wzruszać, bo tutaj ludzie do nas w Gdyni, bez względu na wiek, wzruszali się. Wczoraj rozmawiałam z 20-latkami, ale też ludzie bardzo już posunięci wiekiem też płakali jak dzieci, więc mam nadzieję, że widzowie w kinach to docenią.
4: Dzisiaj Krzysztof Zanussi przepięknie to spuentował.
5: Tak, to prawda. No.
4: W czasach, w których zewsząd słychać, że miłość romantyczna nie istnieje, dajesz światu taką opowieść. Ratuj teraz ideę miłości w tej wypowiedzi, bo nakarmiliśmy się powątpiewaniem w uczucia.
5: Miłość według nas pochodzi z tego wewnętrznego boskiego porządku, że ona się tam rodzi. Więc jeżeli chcemy doświadczyć tej miłości, chcemy ją znaleźć w życiu, to nie znajdziemy jej w drugim człowieku. To nie jest możliwe. Możliwe jest tylko znalezienie tej miłości w sobie, a później pójście z tą miłością do drugiego człowieka. I to jest jedyna droga, jaka jest, jeżeli naprawdę chcemy kochać, naprawdę chcemy tej miłości, tej, o której my opowiadamy, doświadczyć, bo my naprawdę opowiadamy o takiej miłości do końca, takiej, która moim zdaniem formułowała ten ludzki świat 70 tysięcy lat temu.
6: Witam, Andrzej Pongowski. Ja powiem Państwu tak, no jest to fantastyczny festiwal, który chyba coś zaczyna powoli zmieniać, tylko żeby też zmienił podejście do polskiej kinematografii i żeby filmowcy mieli kasę na
4: robienie. Nie żal Ci trochę ojczyzny?
6: Jest piękne pytanie. Tak, bardzo żal mi ojczyzny i chciałbym żyć w ojczyźnie, której mi nie będzie żal. Dziękuję Ci za to pytanie.
1: No, pięknie spuentował Andrzej Pongowski, który przyłączył się, jak słyszeliście, do rozmowy. Autor plakatu do filmu. To teraz jeszcze podsumujmy. Za zdjęcia nagrodzona w Gdyni została Jolanta Dylewska. Dziennikarze przyznali Przez ścianę swoją nagrodę tej produkcji. Więcej wieści i podsumowań z ważnego, najważniejszego w tym roku wydarzenia, jeżeli chodzi o polskie kino, czyli z festiwalu w Gdyni, w piątkowym programie Kino w roli głównej. Po 15 prowadzić Was przez świat kina będzie jak zwykle Magda Juszczyk.
2: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Święto miłośników polskiego kina.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie.
17: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
21: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
22: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
21: To w ogóle możliwe?
22: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Marek Grechuta, poniedziałkowo z ważną sugestią, nie dokazuj. No dlaczego nie? Dlaczego nie? U nas teraz zrobi się bardzo aktywnie, będzie bieg dla rodzin, bieg w dobrym celu.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Pobiegną, ponieważ chcą zwrócić uwagę na problem, którego na co dzień nie widać. W Poznaniu brakuje nawet kilkudziesięciu rodzin zastępczych dla maluchów, które nie mają domu. Sportowa rywalizacja to ma być sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym, zapowiadają organizatorzy biegu.
2: Bieganie, no nośnik bardzo szlachetny przy okazji, no dbamy o zdrowie, biegamy, wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej.
0: Opowiadał Przemkowi Wałczyńskiemu i nam organizator akcji Bartosz Jadczak z fundacji Biegusiem. Sam bieg 25 października, a trasa prowadzić będzie dookoła jeziora Maltańskiego.

0: Kanon de Dur od pana, co się zowie Pachelbel Johann. 8:57, za chwilę kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego, a w nich polityczne decyzje po pierwszej turze wyborów w Krakowie prezydenckich i deklaracje polityczne Łukasza Gibały i Milki Piątkowskiej, a także akcja ważna Centralnego Biura Śledczego Policji.
1: Reklama.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Jest 9:00, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas o tej porze Grzegorz Jasiński.
15: Z mojej strony pełna otwartość. Tak Łukasz Gibała, gość porannej rozmowy w RMF FM, odpowiada na pytanie, jak wyobraża sobie ewentualną współpracę z premierem. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, w drugiej zmierzy się z senator Koalicji Obywatelskiej popieraną przez PSL Moniką Piątkowską. O polityczne plany Łukasza Gibały pytał Tomasz Terlikowski.
16: To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
17: Z mojej strony pełna otwartość, nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
16: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
17: To jest doskonałe pytanie, nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą, nie będzie chyba się zachował w taki sposób.
16: Ale jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy.
17: Jeszcze zobaczymy, co w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków.
15: Monika Piątkowska deklaruje, że o poparcie zwróci się przede wszystkim do wyborców, nie do sztabów kontrkandydatów.
18: W wyborach na prezydenta Krakowa nie decydują sztaby wyborcze.
1: i kandydaci, tylko mieszkańcy naszego miasta, więc będę zabiegała o głosy przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Oczywiście z każdym środowiskiem politycznym, który chce współpracować, się spotkam, będę rozmawiała, natomiast mam pełną świadomość tego, że zabiegać o głosy mieszkańców trzeba na krakowskich osiedlach, na krakowskich ulicach, na krakowskich dzielnicach, a nie w gabinetach kontrkandydatów.
15: Rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Gibałą i Piotra Salaka z Moniką Piątkowską mamy na rmf24.pl.
14: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
15: Zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech na dużą skalę samochody rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania. Na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
18: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów. Wartość strat przekracza 10 milionów złotych. 8 osób trafiło do aresztu. Mają być wydane do Niemiec w ramach europejskiego nakazu aresztowania.
15: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Ceny paliwa znowu w górę. Wiadomo było, że po zakończeniu rządowego programu CPN stawki poszybują, ale kierowcy z Wrocławia mówią, że nie spodziewali się, że aż tak bardzo. Na stacji przy ulicy Krakowskiej za benzynę 98 trzeba zapłacić 8,99, a za diesla 9,34.
19: Czuć w kieszeni?
20: I to bardzo. No i jest tragedia po prostu. Siłą rzeczy muszę. Jest rodzina, to muszę przyjechać na stację, zatankować i jechać dalej. Tak, co zrobią?
19: Można się na przykład przesiąść na tramwaj?
20: Nie, no dziękuję. Przyzwyczaiłem się do auta i będę jeździł autem. Chyba, że już tak przyciśnie, że to będę jeździł rowerem.
21: Dosłownie płacimy i płaczemy. W moim przypadku nie mam możliwości zaoszczędzenia na kosztach paliwa. Koszty dojazdu do pracy są teraz dwukrotnie wyższe.
19: Daleko pani dojeżdża do pracy?
21: Około 35 km w jedną stronę.
19: Liczyła pani, jaki to koszt w budżecie domowym?
21: Jeszcze nie przeliczałam dokładnie.
19: Strach liczyć?
21: Strach liczyć.
15: Usłyszała o poranku nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
0: A kolejnych faktów posłuchamy razem. O 10:00 wtedy wróci do nas Grzegorz Jasiński. Koniec miesiąca szykuje się bardzo przyjemnie. Mamy już wszędzie temperatury powyżej 10 stopni. 12 stopni w Olsztynie, 13-14 w Warszawie i na Mazowszu. Na Kielecczyźnie podobnie, 14 stopni w Koszalinie, 15 w rejonie Szczecina. Piękne słońce nad Łodzią, nad Katowicami, a dzisiaj zapowiada się nam maksymalnie stopni 24-25. Poniedziałek będzie naprawdę przyjemny, pogodny, a jutro ma być podobnie. 4 po 9. Już więcej niż sport i więcej niż kino. To jest programowa deklaracja twórców nowego festiwalu, który połączy fabułę z dokumentem, a przy okazji opowie nam o sporcie w duchu fair play. Kraków Sport Film Festival. Już niedługo w stolicy Małopolski, na bardzo przyjemnym obiekcie sportowym. Pierwsza edycja tego wydarzenia rozpocznie się 1 października. O czym to będzie kulturalno-sportowa opowieść? Po co nam kolejny festiwal? O to będę pytał organizatorki i pomysłodawczynie. Już za kilka minut.
14: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Rozwijamy skrzydła.
0: Ale wcześniej łyk klasyki i spotkanie z panem Telemanem. Koncert na trąbkę de Dur we fragmencie.

0: zrobiło się nobliwie, a teraz będzie sportowo, kulturalnie i filmowo.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Kraków Sport Film Festival. Pierwsza odsłona tego wydarzenia już od 1 października w samym sercu Krakowa. Ola Starmach i Ada Kotowska, pomysłodawczyni, organizatorki, koordynatorki tego wszystkiego, co będzie się działo w ramach tego festiwalu ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ty, Olu, byłaś na festiwalu w Gdyni, w zasadzie to z niego wracasz. No i jak wrażenia?
2: Gdynia jak zawsze piękna, z filmami bywa różnie.
0: Okay.
2: Mam wrażenie, że polskie filmy biograficzne w tym roku nie dowiozły, natomiast jest jeden, powiedzmy, film o znanych postaciach. Natomiast jest jeden film, który urzekł chyba wszystkich, czyli Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, który otrzymał tę główną nagrodę i bardzo za niego trzymałam kciuki. Film czarno-biały, podobnie jak Ojczyzna. Film, który opowiada piękną historię o miłości, wojga ludzi w ciężkich czasach, którzy zakochali się w sobie, porozumiewając się alfabetem Morsa. I to brzmi abstrakcyjnie.
0: Ale to jest prawdziwa historia.
2: Tak.
0: I za tą relację krótką z Gdyni ci dziękuję. To ja zadam pytanie, z jakiej miłości powstał wasz festiwal i po co nam kolejny festiwal w Polsce? No, on z natury filmowy jest ten festiwal.
3: To jest fantastyczne pytanie. Właściwie temat wziął się z tego, że spotkali się tacy, a nie inni ludzie.
0: Jasne.
3: Czyli po prostu mój przyjaciel z lat szkolnych, który zajmuje się sportem, zaczął rozmawiać ze mną, ja zajmuję się filmem i mimo, że rozważaliśmy wiele tematów, jakoś tak naturalnie wyszło, że film i sport to jest to połączenie, które ma dużą siłę nośną i skoro oboje siedzimy po właśnie mniej więcej po 50% tu i tu, to dlaczego nie spróbować scalić tego w jedno? Wydaje się, że ma to potencjał. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo pozytywnych wiadomości, przedstawiając temat, który wybraliśmy innym.
0: Bo jest tak często, że filmy okołosportowe pokazuje się, nie wiem, na festiwalach filmów górskich, że one są w jakichś takich osobnych sekcjach, tak na zasadzie trochę środowiskowej ciekawostki. Natomiast mam wrażenie, że jest bardzo dużo dokumentów i fabuł, które opowiadają znakomite historie i o których można dyskutować.
3: Jak najbardziej. I sport w kinie to jest temat bardzo szeroki i może być interpretowany na przykład przez pryzmat również tego, co robi przykładowo Red Bull. To też jest w jakiś sposób interpretacja sportu przez film, czy kino, czy telewizję. Natomiast kiedy zaczęliśmy przyglądać się temu, ile faktycznie filmów moglibyśmy mieć do wyboru przy tworzeniu programu, jest ich naprawdę mnóstwo. Są filmy fikcyjne, są filmy biograficzne, historie prawdziwe, są też wielkoskalowe dokumenty, wielokrotnie nagradzane. Naprawdę jest z czego wybierać. Są również sporty, których nigdy w filmie nie było, a przynajmniej nie w filmie fabularnym. Na przykład teraz z racji sukcesu naszych siatkarzy zastanowiłam się, czy można by to może jakoś podciągnąć pod temat naszego festiwalu, chociażby na rozmowę.
0: Nie wiem, czy film, ale wiem, ja jestem fanem seriali, które opowiadają na przykład o tym, jak zdobywa się pierścienie mistrzowskie NBA, albo oglądałem świetny serial, 2 sezony o tym, co dzieje się za kulisami Formuły F1, więc myślę, że takich możliwości jest całe mnóstwo. Co się dziać będzie od czwartku do niedzieli na festiwalu, który tak naprawdę dla wszystkich jest i w bardzo nietypowym miejscu się rozgrywa. To my to Państwu jeszcze za chwilę będziemy opowiadać. Kraków Sport Film Festival w stolicy Małopolski od 1 do 4 października.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: To może coś takiego zagramy, że fabuła i że prawie na prawdziwej opowieści i historii bazuje ta opowieść. No, to może tak? Rocky?

0: Nie ma to jak wbiec w nowy tydzień, w nowym nastroju, w towarzystwie dobrym, w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej i utworów takich jak ten. Dźwięki z Rockiego, Eye of a Tiger, 14 po 9.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: A z nami cały czas Ola Starmach i Ada Kotowska opowiadają o tym, co dziać się będzie na Kraków Sport Film Festiwalu, czyli festiwalu filmów sportowych, ale to nie tylko festiwal samych opowieści filmowych, ale także opowieści, które towarzyszą opowieściom filmowym, na przykład będzie

0: Dziennikarz, który jest zafiksowany na punkcie skoków narciarskich i wydaje mi się, że ta rozmowa będzie naprawdę fantastyczna. Spotkają się też dwa pokolenia, no bo Eddie Edwards reprezentuje pokolenie starsze. W 88 roku, wtedy kiedy ja się urodziłam, on startował w olimpiadzie. Nie poszło mu najlepiej.
1: I o tym właśnie jest film.
0: I o tym właśnie jest film. No i co? Mamy też w ramach fantastycznej niespodzianki Zuzannę Witych, czyli mistrzyni świata w narciarstwie freeridowym, która zdobyła medal na olimpiadzie. Pierwszy raz ta dyscyplina była w ogóle wpisana właśnie w program olimpiady. I ona będzie gościem przy filmie Szaleńczy zjazd z fantastyczną rolą Roberta Redforda.
1: Tak, to była jedna z jego pierwszych głównych ról. Właśnie kiedy ten film wchodził do kin, to stał się on wielką hollywoodzką gwiazdą ze względu również na inną premierę, która wtedy miała miejsce, czyli Butch Cassidy i Sundance Kid. Chcieliśmy bardzo, żeby to właśnie goście byli szczególnym dodatkiem do programu naszego festiwalu, ponieważ nie mamy w nim filmów premierowych. Są to filmy, które niektórzy mogli już może gdzieś widzieć, natomiast nadanie im tego dodatkowego kontekstu przez zaproszenie gości ze świata filmu i sportu i zorganizowanie tego w szczególnym miejscu, jakim jest Stadion Wisły Kraków, mam nadzieję, że sprzyja to stworzeniu takich okoliczności, które jednak są dość niepowtarzalne, dlatego mamy nadzieję, że w ten sposób również ten festiwal się przedstawia dla naszych potencjalnych gości.
2: W pięknych okolicznościach przyrody, prawda, pięknych i niepowtarzalnych, o 18.30 w niedzielę na przykład będzie można zobaczyć fenomenalny film Rydwany Ognia, którego muzyki oczywiście bardzo często słuchacie, a towarzyszyć temu spotkaniu filmowemu będzie prelekcja w wykonaniu duetu, który bardzo dobrze znacie, Natalia Ryba, Jacek Cygan, nasi oni są, nasi. Ale to jest jeden naprawdę z elementów festiwalu, na który zapraszamy od 1 do 4 października w Krakowie. Początek w Mandze, a potem na stadionie, który kojarzycie jako Stadion Wisły Kraków. Tam się będziemy spotykać. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studio. Więcej jeszcze o festiwalu będziemy w tygodniu oczywiście mówić.
3: Goście śniadania mistrzów.
2: A grać to będziemy teraz w Angelis, Rydwany Ognia.

0: reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Beauty and the Beast. No to będzie taka opowieść, chyba dla niektórych to jest ciągle opowieść o pięknej bestii, tylko nie wiem, kto jest piękną, a kto bestią w tym układzie Łęcka-Wokulski. Jak sądzisz, Ulu?
1: Nie wiem, ale ja mam taki bardziej skojarzenia z tym, co dzisiaj. Dzisiaj piękna to najpiękniejsza muzyka filmowa, a bestia to poniedziałek. Zjawił się z zaskoczenia i nas pożre.
0: Zmierzmy się z bestią. Najlepszy pojedynek w tej części wszechświata Ula Urzędowska ma dla was, bo to będzie także połączenie pojedynku z poniedziałkiem z opowieścią z czasów lalki wziętą.
1: Tak, to może dobrze, żeby przed poniedziałkiem czmychnąć do Warszawy końca XIX wieku. I tak zrobimy. A wcześniej zapraszam na Fakty Kulturalne o 9:50.
2: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Góry. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie,
3: a nawet trzy
2: powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?
13: Życz sobie

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Zapraszamy do kin. Od 2 października Verity, coraz większy mrok. Film zrealizowany na podstawie powieści Colin Hoover. To opowieść z wyraźnym thrillerowym zacięciem. Film i książka opowiada o znanej pisarce Verity w tej roli Anne Hathaway. To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji, o manipulacji. Historia, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. Na ekranie oprócz Anne Hathaway, Dakota Johnson. Zwiastun i więcej informacji o tej produkcji znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Polecamy. Agazarian, Second Time Around Tour. Trasa koncertowa i zaproszenie do świata muzyki. Jazzowego, szlachetnego, hipnotyzującego. Artystka podzieli się na żywo materiałem ze swojej najnowszej płyty, nagranej w Los Angeles, ze znakomitymi muzykami, których zaraz nam przedstawi.
2: To są wybitni muzycy. Darek Oleszkiewicz, który jest już od kilkudziesięciu lat w Stanach. On gra z plejadą wielkich muzyków, od Brada Meldała, poprzez Pata Metheny'ego, z którym koncertował, no, długo by wymieniać. Larry Kunz, gitarzysta, też wspaniały. No jest to półka właśnie Pata Metheny'ego i tak dalej, z tym, że no, nie każdy jest tak rozpoznawalny na całym świecie. On grał z Natalie Cole, też miał okazję grać z Dianą Krall, ale też z wieloma innymi wspaniałymi muzykami i wokalistami, wokalistkami. A Muniungo Jackson, 75 lat, jest w świetnej formie. Dopiero co latem skończył trasę ze Stevie Wonderem.
1: Taki właśnie skład rusza w trasę. Pierwszy koncert 22 października w Białymstoku. Szczegóły na naszej stronie.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Muzyka Jamesa Hornera to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Titanic za 3 minuty 10. O 10 najważniejsze fakty, które przyniesie Grzegorz Jasiński w faktach między innymi. Fakty istotne dla muzyki filmowej.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: To jest RMF Classic, jest punktualnie 10:00, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
5: W ciągu najbliższych dni Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania przez polskie samoloty i śmigłowce do obiektów wlatujących do nas z kierunku Rosji.
6: Zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem, czyli identyfikację wizualną, na tak zwaną identyfikację pozytywną.
5: Ogłosił przed chwilą w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Dęblinie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Oznacza to, że pilotowi albo dowódcy operacyjnemu do podjęcia decyzji o strzale wystarczy odczyt radaru.
6: Nie możemy być bezczynni, jeżeli chodzi o kwestie zagrożenia, a zagrożeń, wszystko na to wskazuje, będzie tylko więcej.
5: Mówił wiceminister podczas podpisania umowy na serwisowanie silników do naszych nowych amerykańskich śmigłowców typu Apache. Do Polski dotarło już 8 z nich, reszta ma dotrzeć w latach 2028-32. Dwa pojemniki z nieznaną substancją i wystające kable. Tak wygląda instalacja, którą ktoś podłożył pod przyłącze gazowe jednej z firm w Elblągu.
7: Chodzi o dwie pięciolitrowe butle po wodzie, w których jest żółta ciecz przypominająca benzynę. Na dnie zatopione są baterie, z których na zewnątrz wystają kable. Wszystko leży przy przyłączu gazowym jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu. Firma ta zajmuje się elektroinstalacjami. Na miejscu są strażacy i policjanci. Budynek został ewakuowany. Służby czekają jeszcze na przyjazd grupy minersko-pirotechnicznej, aby stwierdzić, czy to próba wywołania fałszywego alarmu, czy faktyczne zagrożenie.
5: Informuje nasz reporter Piotr Bułakowski. Uwaga kierowcy, dwie ciężarówki i auto osobowe zderzyły się na Krajowej 50-ce koło Żerardowa na Mazowszu. Jedna osoba odniosła niegroźne obrażenia, ale po wypadku trasa od autostrady A2 w stronę Mszczonowa jest całkowicie zablokowana. Są problemy, by w tym miejscu wprowadzić ruch wahadłowy, dlatego policja apeluje, by wcześniej wybierać drogi alternatywne. Aż 18 razy interweniowali w weekend tatrzańscy ratownicy. Piękna pogoda spowodowała, że turyści wyruszyli na górskie szlaki. Niestety nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które tam panują.
8: Najwięcej wypadków było w sobotę, kiedy niemal w jednym czasie ratownicy TOPR musieli interweniować w 4 różnych miejscach. Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. W tym samym czasie okazało się, że mimo prawdziwie zimowych warunków, turystka weszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod przełęczą Szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia spadła około 50 metrów i trzeba było ewakuować ją śmigłowcem. Także słowaccy ratownicy pomagali polskim turystom, a właściwie turystkom, z którymi rodzina utraciła kontakt. Okazało się, że postanowiły biwakować w lesie.
5: Podsumowywał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
9: Dzień muzyki filmowej w RMF Classic.
5: Rozpoczynamy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który będziemy świętować 27 października. Z tej okazji właśnie teraz rusza druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover. Każdy ze słuchaczy RMF Classic może wykonać cover wybranej muzyki filmowej. Nagranie należy opublikować na swych mediach społecznościowych, odznaczyć profil RMF Classic oraz dodać odpowiednie hashtagi. Przewodnicząca jury, wybitna wokalistka Kaja, ma dla chętnych ważną radę.
10: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
5: Na zwycięzców konkursu czekają vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych do wykorzystania na filmową podróż marzeń. Wszystkie szczegóły są w naszych social mediach i na rmfclassic.pl.

Polska w zasięgu wyżu z nad Rosji. Ciśnienie będzie spadać w południe, w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Poniedziałek pogodny, ale... Zawsze jest jakieś ale. Na północy i północnym zachodzie trochę więcej zachmurzeń. Maksymalnie dziś 24 stopnie. Termometry pokażą na zachodzie. 10:04, poniedziałek z najpiękniejszą muzyką filmową, nie taki straszny. Już niebawem muzyka z filmu Spirited Away w Krainie Bogów i Człowiek z Żelaza, także na ścieżce dźwiękowej teraz marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine.

11 minut po 10, Joe Hisaishi i muzyka z filmu Spirited Away w krainie bogów, a w krainie RMF Classic, tak, muzyka płynie, najpiękniejsza muzyka filmowa, poniedziałek, no nic z tym nie zrobimy, ale możemy muzyką się otoczyć. Poniedziałek pogodnie się zapowiada, rumieńców nabiera. Dziś kartka z kalendarza podpowiada, że Światowy Dzień Jabłka mamy, więc nieco zmieniając sens popularnego stwierdzenia, niedaleko pada jabłko od jabłoni, powiem tak, nie od oddalajcie się za daleko od RMF Classic, bo za chwilę świat lalki otwieramy z nagrodami i fajnym pytaniem konkursowym na dziś. Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Majdan, dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października.

0: Warszawa Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik. Po reklamie.

0: czyli Gonzales i Advantage Points, 10:30, a my otwieramy świat Warszawy końca XIX wieku.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Od poniedziałku do piątku celebrujemy wszystko, co dzieje się wokół powieści Bolesława Prusa, powieści Lalka. Rozmawiamy o serialu, o nadchodzącej premierze filmowej, o bohaterach, których stworzył Prus i o samym Prusie również. Na ten świat Warszawy końca XIX wieku patrzymy ze współczesnej perspektywy, więc i pytania konkursowe, które wam od poniedziałku do piątku zadajemy, są dość nietypowe. A dzisiejsze jest następujące. Izabela Łęcka, dziś ona, w centrum naszej uwagi, żyła w świecie pozorów i estetycznych zachwytów. Jaki więc jeden obraz, utwór muzyczny, a może film ze współczesnej kultury zachwyciłby ją dzisiaj? Odpowiedzi na to pytanie wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka konkursu Świat z lalki. Tam znajdziecie formularz, przewińcie wszystko, co jest na tej podstronie, gdyż wiele ciekawostek o świecie lalki i Bolesława Prusa tam znajdziecie, a w końcu na dole jest też i pytanie konkursowe, i formularz. 1000 znaków maksymalnie. Wiem, że to mało, bo już poznaliśmy waszą wyobraźnię i fantazję, niemniej jednak czekamy. Autorka, autor najciekawszej zdaniem redakcji odpowiedzi otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści, a także koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Zapraszam, finał o 12:30.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Po reklamie.

Za 18 minut 11 do RMF Classic zapraszamy świata najpiękniejszej muzyki filmowej, a podróż muzyczną rozpoczyna teraz muzyka serialowej Lalki. To nowość na naszej antenie.

0: To Kansas i Dust in the Wind za 11 minut 11, a my w świecie lalki Bolesława Prusa mamy kolejne powody, aby o powieści Prusa rozmawiać. Tym razem pod kątem literackim na rynku pojawiła się książka Bogumiła Wójcika pod tytułem Wokulski. I jest ta książka próbą odpowiedzi na pytanie, co się stało, czy raczej co mogłoby się stać z Wokulskim po lalce. Jak powstała książka, co było powodem do jej napisania i jakiego Wokulskiego w niej odnajdziemy, o tym z Bogumiłem Wójcikiem rozmawiała Katarzyna Chnat.
1: Książka jest napisana uczciwie, jest napisana rzetelnie, jest osadzona tak w faktach historii powszechnej, jak i historii warszawskiej. I jest to taka moja próba dialogu z Prusem, którego ja przeogromnie cenię, nie aspirując do bycia lepszą współczesną wersją Prusa, tylko widząc w nim uniwersalnego pisarza, bo on jest na wskroś uniwersalny i nowoczesny, mimo że zawieszony w składni i tembrze dźwięku polszczyzny XIX-wiecznej, ale jego myślenie, które odzwierciedla w swoim pisarstwie, jest na wskroś nowoczesne. A poruszane tematy są uniwersalne, są wieczne. Tak więc Wokulski, jako próba dopowiedzenia tego, co mogło ze Stanisławem się stać po dramacie Zawiedzionej Miłości, jest też moim hołdem wobec Prusa i przyczynkiem do dyskusji o lalce, dyskusji o czasach tamtejszych, dyskusji o niewątpliwie jednym z najbardziej fascynujących bohaterów literackich, jakich polska literatura ma, właśnie o Stanisławie Wokulskim, który jest bohaterem absolutnie szczególnym, połamanym, skomplikowanym, niejednoznacznym, czasami chimerycznym, czasami bawiącym się w Boga, czasami przypominającym hrabiego Monte Cristo, Aleksandra Dima, którą to zresztą powieść Prus lubił, jak się okazuje.
0: Wokulski w ujęciu Bogumiła Wójcika. Książka pod tytułem Wokulski już jest w księgarniach, a my dziś w konkursowym zadaniu Izabeli Łęckiej się przyglądamy i jej wyborom kulturalnym. Pytanie na naszej stronie rmfclassic.pl i wszystkie szczegóły tam zapraszam.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
11: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
9: Po reklamie. To jest RMF Classic, zapraszamy. Minęła 11, czas na najważniejsze fakty. Przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
15: To najpewniej nie był akt dywersji, tak o wykolejeniu się pociągu towarowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu, mówią służby. Wczoraj tuż po wjeździe składu do Polski z torów wypadła jedna z lokomotyw ciągnąca 47 wagonów. W ocenie służb przyczyną wypadku był kiepski stan torowiska, a także, jak wiele na to wskazuje, nie najlepszy stan techniczny ukraińskiej lokomotywy. Nie jest wykluczone, że maszynista jechał na tym odcinku zbyt szybko. Uwaga kierowcy, dwa samochody zderzyły się na trasie S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Początek tygodnia przynosi wzrosty cen paliw. Na jednej z wrocławskich stacji przy ulicy Krakowskiej za litr diesla płacimy 9,34 zł. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 8,19 zł. Co na to kierowcy?
16: Przerażają panią te podwyżki, czy ze spokojem pani je przyjmuje?
17: Powiem szczerze, że trochę przerażają, no ale nie ma wyjścia, trzeba zatankować, tak? Trzeba jeździć. Przy kasie stanęła mi pan do mnie, mówi 480, no to tak te stówki tylko wyciągałam, nie? No ale czekaj. No zobaczymy, co dalej.
16: Bolą te ceny?
18: Bolą.
19: Większe koszty życiowe dla przeciętnego Kowalskiego w kraju.
20: Nie wiadomo, w jakim kierunku to idzie. Chyba tym gorszym niż lepszym. No ale co z tym zrobić, no tak naprawdę. No.
16: Czyli czujemy się po prostu bezsilni.
20: Dokładnie tak.
15: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
21: Postaw na fakty RMF Classic.
15: O 20.45 na stadionie Strawberry Arena w Solnej piłkarska reprezentacja Polski zagra wieczorem ze Szwecją o punkty Ligi Narodów. Niespełna pół roku temu biało-czerwoni też grali ze Szwedami. Stawką tamtego meczu był awans na mundial. Polacy przegrali wtedy 2-3. Co pisze się w szwedzkich mediach o dzisiejszym meczu?
2: Szwedzkie gazety bardziej skupiają się na problemach własnej kadry niż na biało-czerwonych. Chodzi o brak kontuzjowanych Isaka i Ekdala, którzy opuścili już zgrupowanie reprezentacji. Gazeta Aftonbladet podkreśla, że informacja o kontuzji napastnika Liverpoolu była jak cios kastetem w brzuch. W artykułach podkreśla się, że Polacy przyjechali tutaj żądni rewanżu za marcową porażkę w barażach. Wśród samych Szwedów zainteresowanie meczem jest jednak niewielkie. W czasie marcowego spotkania na trybunach był komplet 50 tysięcy widzów, a na dzisiejszy mecz sprzedano niewiele, ponad 20 tysięcy wejściówek.
15: Na miejscu w Solnej jest nasz specjalny wysłannik na to spotkanie, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Piękne błękitne niebo i 16 stopni na termometrach. Tak jest teraz w Trójmieście. Turyści i mieszkańcy zachwyceni.
14: Jak się Państwu podoba jesień w takim wydaniu jak dziś?
21: No jest super, naprawdę super. Bardzo nam się tutaj podoba. Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
22: No cudowne jest, cieplutko. Niby się robi ciemno, już jest tak ponuro, ale jednak widoki wynagradzają.
21: Piękna pogoda i idealna właśnie na spacery.
14: Jesień Pani mówi, że czuć, a czy ją widać?
23: Też. Zaczyna trochę. Widać się na drzewach, liście już kolor zmieniają, widać. Ale jest bardzo, bardzo przyjemnie.
15: Usłyszał w Trójmieście reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali, ale po spadku będzie wzrost, obiecują synoptycy. Dziś pogodnie na północy i północnym zachodzie, jedynie więcej chmur nad naszymi głowami, temperatura od 17 stopni na północy, około 21 w centrum i 24 na zachodzie.
24: RMF Classic. Na uspokojenie.
25: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna.
26: Seweryn Krajewski.
27: Mówi Grzegorz Turnał.
28: Tomasz Raczek.
29: Nazywam się Magda Cielecka. W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 11 minut po 11, poniedziałek z RMF Classic płynie w rytm muzyki filmowej przed momentem Jerzy Matuszkiewicz, Stawka większa niż życie, a tymczasem...
1: Pokaż, co ci w duszy gra. Twój filmowy cover w RMF Classic.
0: Już za niecały miesiąc, 27 października, świętujemy Dzień Muzyki Filmowej i z tej okazji dziś rusza druga edycja naszego konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. I w tym roku mamy dla Was aż 3 nagrody. Vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie jedyna i niepowtarzalna Kaja. Przypomnijmy sobie teraz zwycięski cover z poprzedniego roku. Max Pluto Prądzyński nagrał swoją wersję piosenki I'm Just Ken. Posłuchajcie, jak to brzmiało.

To zwycięzca minionej edycji konkursu. Jak słychać, poprzeczka jest wysoko, ale to nie znaczy, że w tym roku nie podniesiemy jej jeszcze wyżej. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wy też możecie wygrać voucher na podróż marzeń. Nagrajcie cover dowolnego utworu filmowego. Wrzućcie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic, dodać odpowiednie hasztagi. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, w naszych social mediach, a na zgłoszenia czekamy. Jest trochę czasu. Do 18 października. Powodzenia!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.

0: kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października. Carrefour, w sumie
4: najlepszy jest. Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Po reklamie.
10: RMF Classic. Wycisza emocje.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Lalka Bolesława Prusa. Przyglądamy jej się z każdej strony. Rozmawiamy o bohaterach powieści, ale patrzymy też na lalkę serialową, na lalkę filmową, a dziś profesor Ewa Paczowska z Uniwersytetu Warszawskiego analizuje serial Lalka, patrząc na ten serial okiem badaczki twórczości Bolesława Prusa. W serialu Maślony brakuje mi tego wątku procesu o lalkę, mówi w rozmowie z Julią Sarzyńską.
2: To jest taka scena symboliczna, że kiedy kroją tą lalkę na stole u sędziego i tam się odsłania karteczka z tego sklepu Wokulskiego z jego nazwiskiem Stanisław Wokulski. Być może to jest też taki moment, że Wokulski sobie trochę uświadamia, że też jest taką lalką tutaj w tym społeczeństwie tak przyzwyczajonym do kast, do ról. Tego tutaj nie ma, ale być może nie ma tej sceny dlatego, że w bardzo wielu interpretacjach szkolnych pojawia się taki stereotyp właśnie, że to Izabela jest lalką, że to właśnie o to chodzi, że ten tytuł jest właściwie nawiązaniem do tej postaci, do tej sceny z lalką. Sam Prus pytany, skąd się wziął tytuł lalki, odpowiadał, że z przypadku. Po prostu pisał powieść i zobaczył jakąś notkę prasową o tym procesie, o tym rozkrawaniu lalki na stole sędziowskim i to mu skleiło wszystkie wypadki powieściowe w jedną. To są te szczęśliwe przypadki literatury, których nie da się wyjaśnić, bo lalka przedtem miała nosić inny tytuł. Miała być opowieścią o trzech idealistach, czyli właśnie Ochockim, Rzeckim, Wokulskim. Tutaj rzeczywiście ten ukryty potencjał interpretacyjny w słowie lalka Maślona wykorzystał fantastycznie właśnie, bo to jest ta ucieczka lalki, Izabeli, ale też właśnie pokazywanie tych wszystkich bohaterów uwięzionych w obrębie konwencji, które czynią z nich lalki. Lalki na pasku, na sznurkach cudzych oczekiwań.
1: Mówiła profesor Ewa Paczowska z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka twórczości Bolesława Prusa. A ja przypominam, że w świecie z lalki, tym konkursowym, pytanie na dziś brzmi: Izabela Łęcka żyła w świecie pozorów i estetycznych zachwytów. Jaki więc jeden obraz, może utwór muzyczny albo film ze współczesnej kultury zachwyciłby ją dzisiaj? Odpowiedzi na to pytanie wysyłajcie, korzystając z formularza na naszej stronie, formularz konkursowy na rmfclassic.pl. Autor, autorka najciekawszej odpowiedzi wygrywa nasz lalkowy zestaw, czyli kolekcjonerskie wydanie powieści i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów czy bohaterek powieści Bolesława Prusa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

Preludium G-moll z opusu 23, numer 5, Rachmaninowa przy fortepianie Ingolf Wunder. Za 10 minut 12 w samo południe najważniejsze fakty. W faktach przyjrzymy się lalce, ale tej filmowej, z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim i w reżyserii Macieja Kawalskiego. Lalkowa filmowa premiera już w najbliższą środę.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Po reklamie.
14: To jest RMF Classic. W samo południe najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
15: Będą nowe, zaostrzone standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne, dowiedział się dziennikarz RMF FM w Ministerstwie Zdrowia. To reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, m.in. z centrum Enelmed i oprogramowania Medyk. Na czym mają polegać te zaostrzone zasady?
16: To mają być obowiązkowe zabezpieczenia, takie jak na przykład monitorowanie nietypowych wyszukiwań czy wieloskładnikowe uwierzytelnianie, wymienia Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
17: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
16: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji zleciło kontrolę Urzędowi Ochrony Danych Osobowych w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medyk. Jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń, resort zapowiada surowe kary. Równolegle ostatnie wycieki danych medycznych wyjaśniają prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Główna podpowiedź od służb dla pacjentów jest taka, by na wszelki wypadek zastrzegli swój numer PESEL i by nie klikali w podejrzane linki w mailach.
15: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Konstruktor koktajli Mołotowa zatrzymany przez łódzkich policjantów. 25-latek zostawiał niebezpieczne przedmioty na stacjach benzynowych w centrum miasta. Usłyszał zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietypowym zachowaniu klienta na stacji benzynowej przy Tuwima. Do podobnego zdarzenia doszło w Łodzi także poprzedniej nocy. Udało się namierzyć 25-latka, został zatrzymany, odpowie za oba zdarzenia. Biało-czerwoni piłkarze wieczorem zmierzą się ze Szwecją w meczu Ligi Narodów. W marcu w finale baraży o Mundial przegrali. Dziś mają szansę na rewanż. W jakim składzie zagra kadra Jana Urbana?
18: W bramce najprawdopodobniej ponownie zagra Marcin Bułka. Większe zmiany szykują się w obronie. Wiele wskazuje na to, że na jej środku ponownie zagrają Bednarek i Kiwior. Z prawej Mati Kesz, a z lewej być może Tymoteusz Puchacz.
19: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
18: W pomocy od pierwszej minuty możemy zobaczyć Wiktora Nowaka, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną dał dobrą zmianę. Kontuzjowanego Kamińskiego zastąpi Zalewski, który zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Skóraś. Brak Roberta Lewandowskiego, mimo słabszego poprzedniego spotkania, byłby sporym zaskoczeniem. Z trybun mecz zobaczą Pietuszewski i Wojtuszek.
15: Zapowiada z Solnej pod Sztokholmem nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk.
20: RMF Classic. Cieszą nas takie
0: fakty.
15: A w faktach dobra wiadomość dla miłośników talentu Roda Stewarta. Wybitny artysta wystąpi 20 lipca przyszłego roku w Tauron Arenie w Krakowie w ramach trasy koncertowej The Final Encore, będącej ukoronowaniem niezwykłej kariery scenicznej trwającej ponad 6 dekad. Stewart ogłosił właśnie, że w repertuarze tej ostatniej trasy znajdą się m.in. takie przeboje jak Maggie May, Tonight's the Night, Do You Think I'm Sexy, Baby Jane, Rhythm of My Heart czy Sailing. RMF Classic jest patronem tego koncertu. Coraz bliżej premiery filmowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska.
11: Najważniejszym było dla mnie nie to, czy Izabela jest dobra, czy jest zła. Przede wszystkim było dla mnie zrozumienie, z czego te zachowania wynikają. Przede wszystkim zrozumienie, że ona jest po prostu żywym człowiekiem i ona nie jest ani dobra, ani zła. Ona ma całą masę szarości i odcieni.
15: Film wchodzi do kin w środę.

0: Całkiem ładny poniedziałek nam się trafił. Termometry pokazują 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum i nawet 24 stopnie na zachodzie. Poniedziałek bezchmurny, pogodny, jedynie na północy i północnym zachodzie nad naszymi głowami może pojawić się więcej chmur.
1: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
2: Tu Włodek Pawlik.
3: Malarzysko Piotr Paleczny.
4: Mówi Adam Makowicz.
5: Nazywam się Rafał Blechacz.
6: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

10 minut po 12 to jest RMF Classic i jak słychać było na naszej ścieżce dźwiękowej 007 Bond, James Bond, agent specjalny, a oto specjalne ogłoszenie, wiadomość wystrzałowa, że tak powiem. W RMF Classic ogłaszamy to, co ogłosił Rod Stewart, czyli trasę koncertową zatytułowaną The Final Encore. Ten wielokrotnie nagradzany artysta, znakomity, dwa razy wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, ruszy w pożegnalną trasę koncertową, która rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku. The Final Encore będzie celebracją tej niezapomnianej muzycznej kariery pełnej artystycznych przebojów. Artysta zaprezentuje całe spektrum swojej twórczości i odwiedzi Polskę, to najważniejsze, w lipcu 2027 roku. Koncert odbędzie się 20 lipca. Zapisujemy w kalendarzach w Tauron Arenie Kraków. 20 lipca, a dumnym patronem koncertu jest RMF Classic. To będzie program przekrojowy, więc usłyszymy ponadczasowe utwory, takie jak Baby Jane, Some Guys Have All The Luck, czy Sailing. I za chwileczkę w RMF Classic posłuchamy właśnie tego utworu, a teraz wiadomość bezcenna. Mamy dla Was zaproszenia na ten koncert. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl, redakcja@rmfclassic.pl, w tytule maila Rod Stewart, a w treści napiszcie koniecznie, jaką piosenkę z całego repertuaru Roda Stewarta chcielibyście właśnie podczas tego koncertu usłyszeć na żywo i dlaczego. Autorzy najciekawszych wyborów i uzasadnień otrzymają zaproszenia na koncert Roda Stewarta 20 lipca, Tauron Arena Kraków.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: To Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

24 minuty po 12 będzie gorączka. Gorączka sobotniej nocy, przebój z filmu i muzyka, którą napisał Ennio Morricone, też wkrótce i finał dzisiejszej edycji zabawy Świat Lalki. To już całkiem niedługo. Teraz w Grocie Króla Gór z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a i filharmonicy berlińscy pod batutą Herberta von Karajana.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: 12.30, czas na finał, a ja niezmiennie powtarzam, że pan Bolesław byłby zachwycony, czytając odpowiedzi, wasze odpowiedzi na nasze konkursowe pytania. Może utkałby z tego wszystkiego część drugą powieści, ale taką ze współczesnym spojrzeniem słuchaczek i słuchaczy RMF Classic. Dziś pytanie następujące zabrzmiało. Izabela Łęcka żyła w świecie pozorów i estetycznych zachwytów. Jaki jeden obraz, utwór muzyczny lub film ze współczesnej kultury mógłby ją zachwycić, zaintrygować? Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Bardzo ciekawe. Zawsze czytamy z ogromnym zainteresowaniem. Natomiast naszą uwagę zwróciła odpowiedź pana Rafała, który dokonał porównania dwóch bohaterek i napisał: wydaje mi się, że Izabelę Łęcką najbardziej zachwyciłoby chyba i zaintrygowało Przeminęło z wiatrem. Na początku urzekłyby ją suknie, bale, elegancja i świat, w którym liczą się pochodzenie i pozory, czyli to, co Izabela lubiła najbardziej. Myślę jednak, pisze pan Rafał, że z czasem zainteresowałaby ją przede wszystkim Scarlett. To bohaterka, która potrafiła zmienić się pod wpływem doświadczeń i odnaleźć w nowej rzeczywistości. Tego zabrakło Izabeli Łęckiej. Scarlett, choć podobnie jak ona kochała piękno i dawne życie, potrafiła się zmienić. Izabela pozostała przy swoich wyobrażeniach o świecie arystokracji. Może dlatego zachwyciłaby ją i zaintrygowała Scarlett. Kobieta, którą sama mogła się stać, ale nigdy się nie stała, napisał pan Rafał. Pięknie dziękujemy. Panie Rafale, jest pan zwycięzcą dzisiejszej edycji naszej konkursowej zabawy. Gratuluję. Pakujemy oczywiście kolekcjonerskie wydanie powieści i koszulkę z wizerunkiem jednej z bohaterek czy bohaterów powieści Bolesława Prusa. I czekam jutro w świecie lalki po godzinie 10:00. Przygotujemy nowe pytanie konkursowe.
0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie,
3: a nawet trzy
2: powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
4: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
0: Po reklamie.

fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena w RMF Classic za 10 minut 13. O 13 najważniejsze fakty. A teraz nowość na naszej antenie to Kate Bush, a piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej czwartego sezonu serialu Potwory. Historia Lizzie Borden. It's in the trees. It's coming.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
15: Punktualnie 13 i RMF Klasika. U nas najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
16: Ogromny pożar w centrum Białegostoku. Przy ulicy Sienkiewicza płonie blok w trakcie budowy. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów. Na miejscu są już pierwsze zastępy straży pożarnej. Łącznie ponad 600 milionów euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju otrzyma Polska w tym i w przyszłym roku, przekazał wiceszef MON Paweł Zalewski. To będzie zwrot części kosztów uzbrojenia przekazanego Ukrainie. Przed spotkaniem ministrów obrony unijnych państw Zalewski powiedział, że Polsce przypadnie m.in. 269 milionów euro z części środków, których wykorzystanie blokowały dotąd Węgry. Emmanuel Macron zaapelował, by Europa nie uległa powrotowi nacjonalizmów. Francuski prezydent mówił o tym na spotkaniu, w którym uczestniczył papież Leon XIV. Szef państwa podziękował papieżowi za wizytę we Francji. Europa suwerenna i demokratyczna, natchniona projektem pokoju i dobrobytu. Europa, która musi na nowo odnaleźć odwagę swoich założycieli. Tak, odwagę, by stać się potęgą pokoju, niezależności i demokracji, którą powinna być. Odwagę, by nie ulec wycofaniu się nienawiści do drugiego człowieka, powrotowi nacjonalizmów, które dzielą. Macron podkreślił, że w Europie zagrożenia zyskały nową skalę i wojna powróciła na kontynent.
17: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
16: Trwa festiwal Młode Horyzonty. To propozycja dla najmłodszego kinowego widza. W 48 miastach, w 59 kinach można skorzystać z nieco innych seansów.
18: Coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza.
16: Mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sienicka. Kinowa uczta potrwa do końca tygodnia. O nadejściu złotej polskiej jesieni mówią nam poznaniacy spacerujący po Parku Sołackim. Mieszkańcy nie kryją radości ze słońca i ponad 20 stopni na termometrach.
19: Mam całe kieszenie kasztanów, które mnie zaskoczyły. Proszę zobaczyć.
20: Miałam będą ludziki kasztanów robione w domu?
19: No, dzieci, tak. Dzieci, przekażę je dzieciom, ale tak, to mnie zaskoczyło. Ale ja jeszcze jestem głową jednak w lecie. To słoneczko rozpieszcza.
21: Trochę już tej jesieni widać w przestrzeni, że kolor się już drzew zmieniają, ale fajnie, że jest słońce, że jest jeszcze tak ciepło, bo to rzeczywiście takie ciepło jeszcze jak w ostatnich dniach lata.
16: Na jesienny spacer wybrał się nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Według prognoz ładna pogoda utrzyma się co najmniej do końca tygodnia.

0: Tę pogodę już zapowiada całkiem ładny poniedziałek. Na pewno pogodny, bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale to zachmurzenie raczej umiarkowane. Od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum i 24 stopnie maksymalnie na zachodzie.
1: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
2: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
3: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Mówi Tomasz Organek.
6: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic.
7: Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: 10 minut po 13 w takim rytmie płynie, biegnie poniedziałek z RMF Classic. Poniedziałek bywa wyzwaniem, ale są wyzwania i wyzwania. W tej drugiej kategorii są wyzwania, które są przyjemnością, przygodą i otwierają drzwi do przygody. Słyszeliście o naszym wyzwaniu i propozycji?
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: To wyzwanie w związku z naszym Dniem Muzyki Filmowej, czyli świętem 27 października, to za niecały miesiąc. Z tej okazji rusza druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. W tym roku mamy aż 3 nagrody, vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie Kaja. Rok temu zwyciężył Max, który zaproponował swoją wersję przeboju I'm Just Ken z filmu Barbie, a nagrodę swoją wykorzystał na podróż marzeń. Z naszym zwycięzcą rozmawiał Piotr Sadowski.
2: Kiedy odbieraliście nagrodę, mówiliście, że najprawdopodobniej wykorzystacie tę nagrodę, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych. Czy to się udało, czy jednak jakiś inny cel podróży obraliście?
3: Udało się w 100%, więc pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Musisz nam pokazać w takim razie.
3: Bardzo chętnie. Także widzieliśmy Hollywood Sign, Grauman's Chinese Theater, gdzie, jeśli dobrze kojarzę, odbywają się ceremonie wręczenia Oscarów. Ten Hollywood Boulevard, więc wyprawa się oczywiście udała.
0: Pięknie spożytkowane zwycięstwo. Wy również, tak jak Max, możecie wygrać taki voucher na podróż marzeń. Nagrajcie cover dowolnego utworu filmowego w swoim stylu, w swojej wersji. Wrzućcie na swoje media społecznościowe, a w zgłoszeniu oznaczcie profil RMF Classic. Należy też dodać odpowiednie hashtagi. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, w naszych mediach społecznościowych. Najważniejsza wiadomość. Na zgłoszenia czekamy do 18 października.
1: Wejdź na scenę kina. Wykonaj swój filmowy cover w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Po reklamie.

23 minuty po 13 na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, niebawem filmowa Amelia, fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu. Będą też Bridgertonowie, muzyka z serialu, teraz Toast Libiamos, Traviaty Giuseppe Verdiego, filharmonicy berlińscy, London Voices, Angela Giorgio i Roberto Alania.

0: I tak brzmi ścieżka dźwiękowa czwartego sezonu serialu Bridgertonowie. A lalka Bolesława Prusa w RMF Classic też ma swój absolutnie wyjątkowy głos. To głos Andrzeja Seweryna.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego. Wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze 4 miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa łęckich, wypił kawę i jazda. I to jest kupiec? To jest błazeństwo, mówię, nie kupiectwo. W moim własnym życiu też zaszła ogromna zmiana. Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo, rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Paryża, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Ha, trudno. Posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę 2 złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Wchodzę na podwórko, oj, niedobrze. Pachnie bestia jak apteka. Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra, wszystkimi zaś rynsztokami płyną mydliny. Wołam tedy, stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni. I do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. Siedzi w kozie, mówi baba. Za cóż? O, ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji nie płaci. Ładnych rzeczy dowiaduję się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy, na trzecie piętro. Wszak mam honor z panem Wokulskim, ukłonił się grzecznie. Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. Ach, tak, przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. Wirski, miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. Piękny sklep, westchnął. Z takich sklepów rodzą się kamienice, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. Zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy. Otóż powiem krótko, mamy 2 rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu, inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Co się zaś tyczy, dodał po chwili nieco zmieszany, co się zaś tyczy 90 rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu. Nie niepokój się pan, przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski, zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi eks-właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Panie, odezwałem się do rządcy. Czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? Stach, to jest pan Wokulski, prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. Chodź pan, odpowiedział rządca, zrywając się z obdartego fotelu. Chodź pan, pokażę panu najosobliwszych. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem Wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy Wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Po reklamie.
13: RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robienia.

Serenada Franciszka Schuberta przy fortepianie Marei Ferreira za 11 minut 14. O 14 najważniejsze fakty w RMF Classic. Fakty przygotowuje Marlena Chudzio, a po 14 zbliżać się będzie magazyn Popkultura, który przygotowuje dla Was Katarzyna Chnat. Inspiracje, wiadomości kulturalne, rozmowy z ciekawymi artystami, to wszystko w programie. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie konkursowe, za wszystkie nadesłane na pytanie konkursowe odpowiedzi, jak zawsze wspaniałe i z fantazją pisane. Ciąg dalszy w świecie z lalki nastąpi jutro po godzinie 10. A teraz nowość na naszej antenie to będzie muzyka z filmu Totalna Magia 2. Autorem ścieżki dźwiękowej do tego tytułu jest Rupert Gregson-Williams.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Cappuccino. Kafe latte.
13: Co robisz?
12: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 5.
14: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie.
18: Słuchacie RMF Classic, już prawie 14, a to znaczy, że czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
19: Strażakom udało się opanować pożar budynku przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku. Jak już informowaliśmy, kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów. Nasz reporter Piotr Bułakowski ustalał fakty.
20: Ogień pojawił się na dachu przebudowywanej kamienicy. Na miejscu wciąż jest kilkudziesięciu strażaków, w tym 3 drabiny mechaniczne. Jak usłyszałem od służb, pożar jest zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się. Trwa teraz jego dogaszanie. Z powodu dużego zadymienia ewakuowano pobliski budynek prokuratury. Nikomu na szczęście nie nic się nie stało.
19: Interpol zaalarmował polskie służby o tym, że 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskiem planuje dokonać zamachu w szkole podstawowej, w której się uczył. Lokalni policjanci udaremnili te plany. O 6 weszli do domu nastolatka, mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
21: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
19: Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na forach internetowych o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole. W planach ataku policja powiadomiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na dane wywiadowcze.
22: Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja
19: Rosja planuje kolejne akty sabotażu na nasze demokracje, by podzielić nasze społeczeństwo, zastraszyć je, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie, podkreślała szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem unijnych ministrów obrony. Ponad 200 przedmiotów pochodzących ze słynnego studia animacji Aardman sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie budziły figurki Wallace'a i Gromita, które podbiły serca telewizów w kilku kultowych filmach, przypomina nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
0: Figurka Wallace'a w zielonym bezrękawniku, czerwonym krawacie i brązowych spodniach została sprzedana za zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy funtów. Z kolei figurkę psa Gromita, stojącego na czterech łapach, wylicytowano za ponad 31 tysięcy. Aukcja, zorganizowana z okazji 50-lecia studia animacji, zebrała fortunę, a jej cel jest szlachetny. Cały dochód bowiem przeznaczono na stypendia, dzięki którym kształcić się będą kolejne pokolenia animatorów.
19: Trzymamy kciuki, by ich twórczość okazała się równie kultowa.
18: Tak jest, a na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 15. Teraz jeszcze prognoza pogody. A dzisiaj od rana cieszymy się ładną pogodą, niebo prawie bezchmurne, bądź zachmurzenie małe, tylko na północy i północnym zachodzie okresami umiarkowane. A na termometrach maksymalnie 17 stopni na północnym wschodzie, około 20-21 w centrum i 24 stopnie na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany na północy i Przedgórzu Sudeckim, okresami porywisty, głównie południowo-wschodni i wschodni.
13: Godzina szczytu w RMF Classic. Od teraz w pracy będzie już z górki.

0: ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
1: Tematem wiodącym dziś, który najbardziej nas interesuje, są niepokojące wypowiedzi Władimira Putina dotyczące państw bałtyckich. Media informują o możliwej eskalacji rosyjskiej retoryki w tym temacie. Nasi dziennikarze monitorują sprawę. Więcej o tym dowiecie się z faktów RMF Classic. Ważne są też dla nas wieści drogowe. Dziś zanotowano utrudnienia na drodze ekspresowej S5. Po zderzeniu pojazdów kierowcy powinni sprawdzać aktualny komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ sytuacja na tej trasie jest zmienna. A w Tatrach znów spadł śnieg. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed trudniejszymi warunkami na wyżej położonych szlakach. Warto więc sprawdzać najnowsze komunikaty TPN-u i TOPR-u oraz odpowiednio przygotować się do wyjścia w góry. Fani kina oczekują na Lalkę, nową ekranizację powieści Bolesława Prusa. Film trafi do kin 30 września, no i jest to jedna z najważniejszych krajowych premier tej jesieni. My również oczekujemy ze zniecierpliwieniem, a więcej o tym, co w świecie kina, sztuki i literatury opowiemy dziś po 15 w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
0: Puls dnia w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Bateria na wyczerpaniu? Spokojnie, z nami odzyskasz energię.

0: Wielki przebój Michaela Jacksona na koniec tej godziny programu. Zbliża się 15, z nami jest już Marlena Chudzio. Zatem co w faktach o 15?
1: Powiemy m.in. o słowach papieża Leona XIV we Francji podczas pielgrzymki. Mówił o pokoju i o dozbrajaniu Europy.
0: Szczegóły już za 2 minuty. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Po reklamie.
0: Wybiła 15, zatem czas na fakty RMF Classic. Przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: W pojemnikach z bateriami i kablami zostawionymi przed jedną z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu była substancja łatwopalna. Budynek został ewakuowany. Z nowymi faktami w tej sprawie nasz reporter Piotr Bułakowski. Co ustaliłeś?
12: Służby zabezpieczyły już i zabrały 5-litrowe butle. Całość będzie teraz zbadana, czy było realne zagrożenie wybuchem. Według moich nieoficjalnych informacji monitoring zarejestrował, jak przedwczoraj rano zamaskowany mężczyzna podkłada butle pod przyłącze z gazem i następnie ucieka. W tej sprawie jeszcze nikogo nie zatrzymano.
1: Brytyjska policja antyterrorystyczna przesłuchuje 5 mężczyzn aresztowanych w pobliżu bazy wojskowej Fairford. Stacjonują tam amerykańskie samoloty atakujące Iran. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, pojawiły się nowe informacje dotyczące tożsamości zatrzymanych.
13: To obywatele Wielkiej Brytanii pochodzący z Londynu. Wciąż nie wiadomo natomiast, co planowali. Zostali aresztowani po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkanki wioski zaniepokojonej widokiem ludzi w kominiarkach. Policja może ich przetrzymywać przez 14 dni bez postawienia im formalnych zarzutów. Według ekspertów, sprawcy potencjalnego ataku mogli zostać zainspirowani przez Iran, Rosję lub prowadzących walkę z Zachodem dżihadystów. Kontrowersje wzbudza sposób zatrzymania podejrzanych. Wygląda bowiem na to, że doszło do niego nie w wyniku szeroko zakrojonej akcji policji, lecz dzięki czujności lokalnych mieszkańców.
1: Utrzymanie pokoju w Europie poprzez dozbrajanie jest iluzją, mówił papież w czasie swej pielgrzymki we Francji. Słowa Leona XIV przytoczy nasz korespondent z Francji, Marek Gładysz.
14: Papież krytykował regularne apele władz poszczególnych krajów europejskich o zwiększenie wydatków militarnych i konsekwencje, jakie te decyzje mogą mieć w sferze budżetowej. Wielu obserwatorów zauważył, że być może niektóre słowa trudno było zrozumieć, bo Leon XIV nie mówił perfekcyjnie po francusku, ale generalnie wyrażają zaskoczenie, że poruszając bardzo ważny temat utrzymania pokoju na naszym kontynencie, papież w sumie niewiele czasu poświęcił wojnie w Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji, skupił się raczej na apelach o jedność Europy i zastanawiał się, czy nie powinniśmy czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju. Według części obserwatorów miał na myśli dialog i negocjacje.
1: W ubiegłym tygodniu kilka stopni powyżej zera i śnieg padający w wyższych partiach Tatr, a dzisiaj niemal 20 stopni w Zakopanem i piękne słońce. Kto mógł, komu jeszcze zostało trochę urlopu, ten wyruszył w góry.
15: Kawałeczek spaceru już się trzeba rozbić. zbierać.
16: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
15: Spodziewała się pani, że będzie aż tak pięknie?
17: Tak, tak, tak, ja liczyłam na to. Napisała nam szczęście i się cieszymy.
15: Babiela to chyba.
18: No raczej, na to, tak na to wygląda, że ten tydzień będzie przepięknie. Wszystkim sprzyjał.
19: Myślimy się o leżakach, żeby sobie po prostu spocząć, jak trzeba odpoczywać.
15: Opalanie prawie jak w sierpniu.
20: No tak, tutaj zdecydowanie tak się czuję, ale zaraz pójdę w górę i pewnie będzie zima.
15: Babiela to nam się zrobiło.
20: No oczywiście, trzeba korzystać.
1: Z turystami na szlaku w Kuźnicach rozmawiał Maciej Pałachicki.
0: Amaral na Chłodzie wróci do nas w kolejnych faktach o 16. No właśnie, w górach śnieg, poza tym mamy piękną pogodę. Poniedziałek z prawie bezchmurnym niebem, jedynie na północy i północnym zachodzie zachmurzenie okresami umiarkowane. A na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Jutro znów ma być pogodnie, słonecznie i ciepło.
21: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
22: Mówi Tomasz Organek.
23: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
22: Tu Kuba Badach.
23: RMF Classic, najchętniej słucham w kąpieli. A to mówiła mi Sonia Bohosiewicz.
21: RMF Classic.

0: Howard Shore i muzyka z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia w RMF Classic. Piękne połączenie literatury, sztuki filmowej i muzyki. I takich połączeń i odniesień dziś będzie u nas sporo, bo zaczynamy magazyn Pop Kultura.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Jest 10 minut po 15, Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam. Zatem dziś sporo propozycji literackich będę mieć dla Was. Pojawią się panowie z Piątki z Literatury i będą goście. W tej godzinie z nami już niebawem Ewa Karwan-Jastrzębska, autorka książki Tryptyk z pigmentu i krwi. To jest opowieść trochę o świecie sztuki, w którym to świecie każdy detal może stać się tropem. Więc czeka nas rozmowa o sztuce, o tajemnicach i o tym, dlaczego niektóre historie, podobnie jak obrazy, potrzebują czasu, by odkryć wszystkie swoje znaczenia. W dalszej części programu połączymy się z Aubeną Grabowską, dobrze wam znaną pisarką, z którą dziś porozmawiam o jej najnowszej książce zatytułowanej Wyspy Pamięci, sprawa neurologa. To kolejna część jej kryminalnego cyklu, w której tym razem pamięć staje się jednym z kluczowych elementów śledztwa. Będzie też korespondencja naszej dziennikarki z Waszyngtonu oraz nowinki ze świata medycyny, z którymi po godzinie 17 wpadnie do nas Dariusz Stańczuk. Zatem zaczynamy, zapraszam. A muzycznie sięgam teraz po jedną z naszych nowości. Przed nami fragment soundtracku z produkcji zatytułowanej Moja wspaniała kariera.

0: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
1: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
2: Reklama.
0: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
0: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Tanga del Fuego Nuevo Arturo Marqueza grała młoda orkiestra Simona Bolivara z Wenezueli, prowadził Gustavo Dudamel.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Czy dzieło sztuki może stać się kluczem do rozwiązania zagadki? I czy obraz, który przechowuje ślady przeszłości, może doprowadzić nas zarówno do prawdy, jak i na manowce? Takie pytania pojawiają się podczas lektury książki pod tytułem Tryptyk z pigmentu i krwi Ewy Karwan-Jastrzębskiej, która jest dzisiaj z nami. Autorka kryminałów i thrillerów, ale też powieści przygodowych i książek dla dzieci, tym razem znów sięga po mroczną historię. Jak połączyła świat sztuki ze zbrodnią, tajemnicą i ludzkimi słabościami? Skąd wziął się pomysł na tę historię i jak powstała książka? O tym opowie sama autorka.
2: Kocham sztukę, mieszkam na Żoliborzu, więc jeśli chodzi o przestrzeń, w której wydarza się coś złowrogiego i niepokojącego, to ta przestrzeń była przeze mnie oswojona. To po pierwsze. A po drugie, zawsze fascynowało mnie to, co może z człowiekiem zrobić sztuka. Czyli innymi słowy, czy sztuka, która jest dla nas takim źródłem poczucia piękna, nauki, rzeczy wspaniałych, czy może stać się czymś zupełnie innym, czyli zainspirować do czegoś, co w konsekwencji prowadzi do pozbawiania życia innych ludzi. Akurat Bosch jest dosyć mroczny, to znaczy bywa różny, ale w tryptyku Piekło graczy, mówię o fragmencie tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich, te sceny, które tam się rozgrywają, są przerażające. Ja ten obraz, podobnie jak główny bohater, oglądałam w dzieciństwie i być może, jeśli szukamy inspiracji, to znajdziemy ją dokładnie w moim doświadczeniu tego okresu życia.
0: Ciekawe to jest, co pani mówi. Ja mam trochę podobnie, niedokładnie, bo ja ten obraz też widziałam w młodym wieku, ale nie jeszcze będąc dzieckiem, tylko już nastolatką. Ale ja mam inne pytanie. Czy pani próbowała dać odpowiedź w tej książce na to, czy sztuka może być usprawiedliwieniem zła?
2: Trudno jest dać odpowiedź, to jest zbyt odpowiedzialna rzecz, znaczy powiedzenie jak jest, nie jest w tym wypadku możliwe. Natomiast na pewno starałam się zrozumieć, czy jest to coś, co pozwoli usprawiedliwić zbrodnię. Oczywiście wiadomo, że nie, ale w kontekście doświadczeń mojego bohatera, jego przeżyć, jego traum, gdzieś ta sztuka, to znaczy fakt, że widział ten obraz, może to jest istotne, w okresie dojrzewania, właściwie takim młodziutkim wieku, no niestety być nie tyle usprawiedliwieniem, co wytłumaczeniem, jak do tego doszło. Bo to jest dosyć, znaczy ja nie chcę go bronić oczywiście, ale to jest, bo nie ma mowy, żeby tak było, ale jest to dosyć wrażliwy bohater, taki bohater, którego może nie uda się polubić, ale na pewno może zainteresować czytelników, mogą poczuć jakąś więź, niekoniecznie w kontekście tego, co on robił w wieku już dorosłym, ale w kontekście tego, jak ułożyło się jego życie, jakim był samotny. Już nie chcę za dużo zdradzać, no ale jednak był i w domu dziecka i trudno mu było nawiązać kontakt z rówieśnikami i jakiś mrok w nim był, ale skąd on się wziął? No to są właśnie te pytania, które sobie zawsze stawiamy, gdy myślimy o bohaterze, który no, nie może być jednoznaczny.
0: No, mnie ta książka pochłonęła. Polecam bardzo nie tylko miłośnikom sztuki i Hieronima Boscha, ale wszystkim, którzy lubią kryminały. Tryptyk z pigmentu i krwi. Ta książka jest już w dobrych księgarniach, a cała moja rozmowa z panią Ewą Karwan-Jastrzębską będzie dostępna już niebawem w podcastach na naszej stronie internetowej w zakładce Od słowa do słowa. Zapraszam do posłuchania. A my wracamy do najpiękniejszej muzyki filmowej na antenie RMF Classic. Teraz fragment soundtracku z filmu Tańczący z wilkami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Który? Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie, a nawet trzy.
3: Powieści.
2: Reportaż.
3: Tom opowiadań.
2: No i traktat o gęsiach.
3: Czyli co w polskiej literaturze piszcze?
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Wróżka, prawdę ci powie?
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic, jest 15.43, a my teraz wracamy do muzyki. Tu Czalos i Coldplay w utworze Clocks, to za chwilę na naszej antenie, a teraz słynna włoska pieśń o Sole Mio zabrzmi, a zaśpiewają ją trzej tenorzy: Luciano Pavarotti, Placido Domingo i José Carreras.

0: Tu Chelos i Coldplay w utworze Clocks to za nami, a ja zapraszam na kolejne spotkanie z Lidią Krawczuk, naszą korespondentką z Waszyngtonu. Dziś o tym, jak wygląda aktualnie tak zwany amerykański sen.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Przez dziesięciolecia własny dom był w Stanach symbolem dorosłości i finansowej niezależności. Dziś dla wielu młodych Amerykanów pozostaje ważnym celem, ale droga do niego wygląda już zupełnie inaczej niż w przypadku ich rodziców. I coraz częściej wymaga nie tylko większych pieniędzy, ale też zupełnie nowego pomysłu na to, z kim i jak układać sobie dorosłe życie. O szczegółach Lidia Krawczuk.
2: Amerykański sen przez lata wyglądał mniej więcej tak. Dorastasz, wyprowadzasz się od rodziców, zakładasz własną rodzinę i kupujesz własny dom. Tyle, że domy są dziś tak drogie, że wielu młodych Amerykanów nie jest w stanie realizować tego scenariusza. The New Yorker opisuje rosnącą popularność kupowania domów wspólnie z rodzeństwem. I nie chodzi o dwudziestolatków, którzy wynajmują razem mieszkanie, żeby było taniej. Bracia i siostry biorą wspólny kredyt, kupują nieruchomość i zakładają, że będą razem mieszkać przez lata. Jeden z przykładów to siostry Hoff, które na Instagramie pokazały, jak dmuchają świeczki z okazji rocznicy wspólnego mieszkania.
3: Happy 4 years to us!
2: Szczęśliwej czwartej rocznicy dla nas.
3: 4 lata temu
2: kupiłyśmy razem dom w Toronto i po 4 latach wspólnego mieszkania mamy tylko jedną zasadę. Żadnych facetów. To po prostu oznacza, że muszą mieć własne mieszkania, my chodzimy do nich. To jest miejsce dla dziewczyn, nasze sanktuarium. W praktyce oznacza to, że musimy umawiać się z facetami, którzy mają poukładane życie, albo przynajmniej sprawiają takie wrażenie. Według badania Bank of America, na które powołuje się New Yorker, w 2025 roku aż 22% właścicieli domów z pokolenia Z kupiło nieruchomość razem z rodzeństwem. Rok wcześniej było to 12%, a w 2023 roku zaledwie 4%. Powód jest przede wszystkim ekonomiczny. Ceny nieruchomości mocno wzrosły. 87% dorosłych Amerykanów uważa dziś, że kupić dom jest im trudniej niż było ich rodzicom. Ale New Yorker zwraca uwagę na jeszcze jedną zmianę. Amerykanie później zawierają małżeństwa, a część nie robi tego wcale. Dla wielu osób najbardziej trwałą relacją w dorosłym życiu okazuje się więc nie związek romantyczny, ale relacja z bratem lub z siostrą.
0: Jak jeszcze wygląda codzienność w Stanach Zjednoczonych, o tym Lidia Krawczuk niebawem znów nam opowie. A my wracamy do muzyki na antenie RMF Classic, teraz Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch.

0: To muzyka Ennio Morricone i temat filmu Cinema Paradiso. Zbliża się 16, to znaczy, że za chwilę kolejne fakty RMF Classic. Marlena Chudzie jest już z nami. Co nam szykujesz?
1: No to oznacza, że coraz mniej czasu do meczu Polska-Szwecja w piłkę nożną. Jakie są nastroje kibiców? O to będziemy pytać.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Po reklamie.
0: Jest 16, zatem czas na fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Oba poziomy zostały w weekend przekroczone. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej o prognozach, co nas czeka.
14: Niestety kolejne zwyżki cen. Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. No ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma, szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie. Jest za to gwarancja wzrostów cen, a to przekłada się na cenę na stacji. W najbliższych dniach może być drożej, na obniżki nie ma co liczyć.
1: Pierwsi górnicy odchodzący z Polskiej Grupy Górniczej zmieniają branżę na kolejową. Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą się przekwalifikować z górników na kolejarzy. Tak wynika z umowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
15: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, 3 osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
16: Co to znaczy?
15: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
1: Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał Marcin Buczek. Pojazd firmy SpaceX Starship wystartował do 14. misji testowej. Jej celem po raz pierwszy miała być orbita Ziemi. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jeden z silników Starshipa wyłączył się przedwcześnie. Wydawało się, że misja się nie powiedzie. Przez kilkanaście pełnych napięcia minut trwały dyskusje, co zrobić. W końcu wszyscy usłyszeli komunikat. Będziemy lecieć na orbitę. Ten silnik nie miał krytycznego znaczenia dla powrotu Starshipa na Ziemię, więc kierownictwo lotu zdecydowało, żeby kontynuować misję. Inny silnik został odpalony i Starship mógł wejść na orbitę. Transmisja na żywo trwa. Warto znaleźć ją na naszej stronie rmf24.pl. Wygląda imponująco. Nasza piłkarska reprezentacja wieczorem zagra ze Szwecją o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. W meczu na stadionie Solnej, na przedmieściach szwedzkiej stolicy, faworytem są gospodarze. Biało-czerwoni ze Szwedami nie wygrali od 96 lat. W marcu w finale baraży o Mundial także byli Szwedzi. Polscy kibice na razie zwiedzają Sztokholm, a wieczorem liczą na rewanż za porażkę sprzed pół roku.
16: Mam nadzieję, że będzie odwet. No jednak my się tutaj ze Szwecją chyba nie do końca lubimy.
17: Ale Szaliczek jest, widzę, przygotowany do meczu w pełni.
18: Tak, cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Dzisiaj fajnie rodzinne, siostry, mama, dziadkowie, więc w trzy pokolenia jesteśmy.
17: A pan jak czuje? 2-0, 3-0 dla tych biało-czerwonych.
19: 2-0.
17: Serce podpowiada, wiadomo, Polska biało-czerwoni, ale patrząc na ten mecz z Bośnią i Hercegowiną, no to tego...
19: To taki trening, uważam, no i taki kibicujemy. Pomimo wszystko, Wiktor strzeli gola. Nowak Wiktor.
17: Czyli młoda krew.
19: Młoda krew musi, Lewandowski musi odpocząć.
1: Z wiecznie optymistycznymi kibicami w Sztokholmie rozmawiał Wojciech Marczyk, a pierwszy gwizdek o 20:45.
0: Zapraszała Marlena Chudzio, która wróci do nas jeszcze za godzinę w kolejnych faktach. Ja teraz zapraszam na prognozę pogody. A dzisiaj niebo bezchmurne prawie, bądź zachmurzenie małe, tylko na północy i północnym zachodzie okresami umiarkowane. A na termometrach 17 stopni na północnym wschodzie, w okolicach 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Noc też będzie pogodna, jutro zapowiada się kolejny ciepły, słoneczny dzień.
20: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
21: Hi, RMF Classic, this is Ramin Djawadi.
22: This is Carter Burwell.
23: Hello, this is Tandun.
24: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Memories z musicalu Koty w wykonaniu Barbara Streisand to za nami, a ja witam w kolejnej godzinie magazynu Popkultura w RMF Classic. No i zapraszam teraz na spotkanie z Piątką z literatury, którą poprowadzą jak zawsze Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Cześć, witajcie, dzień dobry.
1: Cześć Katarzyno.
2: Cześć Katarzyno.
1: Dzisiaj będziemy mówić tylko po polsku.
2: I, no, przepraszam, również po gęsiemu będziemy mówić.
0: Czekajcie, ja już się trochę pogubiłam. To jak w końcu będzie?
1: Oczywiście po polsku mówimy w każdej audycji, ale chodzi nam o to, że dzisiaj będzie tylko literatura polska, ale Polacy i gęsi po swojemu, no nie wiem, jakoś tak to szło. Tak czy inaczej, będzie dzisiaj taki mały przegląd tego, co się w literaturze polskiej dzieje i to będą różne rzeczy, powieści, opowiadania, reportaże i właśnie jeszcze coś, co...
2: Gęsiego,
1: troszkę jakby komiksowego, ale jakby nie do końca, więc będziemy się nad tym zastanawiać, co to właściwie jest, ale gęsio polskie z całą pewnością, także zapraszamy do naszej polskiej bardzo audycji.
0: To ja już panów zostawiam tutaj z państwem na antenie RMF Classic i zapowiem tylko, że jeszcze Michał Lorenc i muzyka z filmu 300 mil do nieba teraz zabrzmi.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: Przyglądamy się dzisiaj temu, co w polskiej literaturze piszczy, bo piszczą bardzo różne rzeczy. Jedną z tych piszczących jest najnowsza powieść Ingi Iwasiów.
2: Króliki chyba nie piszczą, natomiast ponad wszelką wątpliwość są obecne właśnie w tej powieści. Tobiasz i Wielki Liść Ingi Iwasiów. To jest autorka z bardzo dużym dorobkiem, ale mam wrażenie, ta książka mnie zaskoczyła, bo z jednej strony są tam bardzo widoczne i wyraźne wątki autobiograficzne, to znaczy...
1: To cię chyba nie zaskoczyło.
2: To mnie nie zaskoczyło. Po pierwsze, Inga Iwasiów rzeczywiście jest króliczą mamą, chyba tak to można powiedzieć. Po drugie, jest osobą rozczarowaną światem akademickim i akademicką pracą.
1: To też się nie zaskoczyło.
2: To mnie też nie zaskoczyło. Natomiast zaskoczyło mnie to, z jak wielkim poczuciem humoru Inga Iwasiów się rozprawia z polską współczesnością, w tym z akademią. Myślę, że to jest coś, co...
1: To muszę przeczytać.
2: Tak, musisz przeczytać i tu chyba nie jedna osoba zempatyzuje i będzie zacierała ręce czytając książkę, ale poza tym, że jest to książka bardzo zabawna i pełna humoru, to też jest książka na swój sposób ciepła i pełna nadziei. A to właśnie za sprawą tego malutkiego, uroczego stworzonka.
1: To brzmi intrygująco i zaskakująco. Mniej więcej tak jak brzmią, znaczy zupełnie inaczej brzmią, ale też intrygująco i zaskakująco opowiadania, które znalazły się w tomie pod tytułem Dobranoc Europo Justyny Hankus. To jest nie taka zupełnie cieplutka nowość sprzed paru miesięcy jednakowoż, czyli wciąż nowa. Justynę Hankus znaliśmy dotąd głównie z jej dwóch powieści pod tytułem Folk Noir, czyli taka fantastyka sięgająca do ludowości, ale tutaj mamy coś zupełnie innego. To jest coś, co ja bardzo lubię w literaturze, czyli zbiór opowiadań, konkretnie z ich 14, które są od siebie niezależne, ale jest tam jakiś koncept, taki koncept album, że tak użyję niewłaściwej nomenklatury tutaj. Każdy z tych opowiadań odnosi się do jakiejś części Europy, stąd ta Europa w tytule, w jakimś dzieje się państwie innym. Pierwsze na przykład w Hiszpanii mamy dwie dziewczyny, które wchodzą, znaczy jedna z nich wchodzi na ścieżkę i spotyka dziwnego kozła, potem ten kozioł staje się bohaterem pewnego dość mrocznego i autentycznego ceremoniału. Czy mamy na przykład, to jest chyba w ogóle moje ulubione opowiadanie, na pewno Szymon też będziesz zachwycony, o czeskim diabłu, który ma załatwić pewien interes w pewnym pensjonacie i owce mu w tym bardzo przeszkadza. Tak, czeskie diabły zawsze się dają lubić. I mamy rzeczywiście bardzo różne opowiadania, które łączy po pierwsze ta paneuropejskość, a po drugie zawsze element zagadkowości. Tam zawsze jest takie coś, że myślę, ale zaraz, co tu się dzieje? Dlaczego tak? Jak to wszystko do siebie pasuje? To jest nieduża książeczka, tam jakieś 140 stron, coś takiego, jeszcze ilustrowana przez autorkę, ale rzeczywiście dająca do myślenia i intrygująca.
2: 14 opowiadań i jedna powieść. To są nasze pierwsze polskie propozycje, a zaraz przeniesiemy się do kącika komiksowego.

0: 7.30 w RMF Classic.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Porek.

0: Otwieram nasz kącik komiksowy pod hasłem Polacy i gęsi swój język mają. Będziemy mówić o czymś, co no właśnie. Pytanie, czy jest w ogóle komiks?
1: Nie wiadomo, co to jest, no ale gęsi się nie będą i nie muszą przed nami tłumaczyć. Wiktor Strybog to jest artysta głównie znany z internetu i to znany dość powszechnie z różnych swoich
0: internetowych. A to można być znanym z czegoś innego z internetu?
1: Projektów? Można, bo można również być znanym z publikacji książkowych. I tak się tu właśnie wydarza, że coś, co miało swoje życie internetowe, nagle objawia się nam w formie książki. Książki bardzo dziwnej.
0: Pod bardzo dziwnym tytułem.
1: Tak, Gęgaloma w naszych domach.
0: Gęgaloma, powtórzmy.
1: Gęgaloma, tak. No i jest to rzeczywiście opowieść o świecie, którym rządzą na szczęście gęsi, bo świat nie zawsze był rządzony przez gęsi, a jak nie był rządzony przez gęsi, to był w kompletnej rozsypce. To wygląda w ten sposób graficznie, że mamy bardzo spójne, bardzo charakterystyczne ilustracje, takie retro.
0: Retroplakat trochę taki, nie?
1: Retroplakat. To w ogóle jest specjalność autora. On przetwarza różne rzeczy, różne motywy, różne estetyki z popkultury. Kultury czy skultury w ogóle. No i najczęściej w tej książce to wygląda tak, że połowa strony jest zajęta ilustracją i pod nią jest jakiś tam opis, czasami wierszowany, czasami niewierszowany, które to opisy i ilustracje opowiadają najpierw genezę Gęgalomy, no a później są takim jakby wprowadzeniem. Opowiadają o kuchni, o porządkach, o świecie gęsim. Rzecz arcyzabawna, ale pod tą uroczą stroną wizualną i pozornie bardzo śmiesznymi tekstami, no tam się czają różne bardzo niepokojące rzeczy.
0: No tak, bo prawdziwe gęsi potrafią podszczypać człowieka, takoż i czyni Gęgaloma.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Robimy dzisiaj mały przeglądzik tego, co w polskiej literaturze piszczy. Czas na kolejną powieść.
2: Tak, a nawet powieści dwie, no zależy jak liczyć, bo w książce pod tytułem Flesze, Barbara Woźniak, która, to jest jej druga książka, trzecia już jest napisana, czwarta w drodze, więc rzeczywiście autorka, która jest pracowita. No i tu mamy do czynienia z książką, która składa się z jakiejś tam głównej narracji, która jest bardzo angażującym emocjonalnie lesbijskim romansem, ale z drugiej strony jedna z głównych bohaterek jest autorką, która pracuje nad książką i ta książka w tej książce również się pojawia, ale również się pojawiają wywiady z tą autorką, więc tu struktura tej książki jest to i złożona i kulista. To wszystko jest okraszone bardzo dużą ilością takich metaliterackich rozkminek i autorka wielokrotnie zastanawia się, co znaczą dla niej słowa, jaką mają siłę, na ile potrzebna jest w życiu jej taka czy nie inna narracja. Ja zresztą sobie bardzo dużo z tego wynotowywałem, bo to się w naszej radiowej robocie czasami przydaje, takie bardzo okrągłe, fajne staciki o tym, że literatura
1: naprawdę
2: jest...
1: Naprawdę wynotowywałeś?
2: Tak. Tak sobie zrobiłem taki własny indeksik na ostatniej stronie, mój drogi.
1: Dobrze, chciałem to zobaczyć. Polska literatura od dawna już reportażem stoi. Reportaż ukazuje się dużo, nie zawsze jest wybitny, czasami jest, czasami nie jest, ale ja ostatnio przeczytałem bardzo dobry reportaż. Reportaż o esej właściwie, można by tak powiedzieć, bo to seria Sulina, wydawnictwa Czarnego, gdzie się właśnie takie reportażowo-eseistyczne rzeczy ukazują. Autor nazywa się Michał Potocki, książka nazywa się Malta, Święci i Diabły i to jest to, czego byśmy się po książce z serii Sulina spodziewali, czyli po prostu rzetel ciekawy, napisany z Biglem portret Malty, czyli
2: jest to świetnie
1: państwa.
2: Napisane, to prawda, ale też jest to super pomysł, bo ja się złapałem na tym, że o takiej Malcie nie wiedziałem absolutnie nic.
1: Bardzo nic, prawda? Znaczy coś tam z historii, że jacyś szpitalnicy, prawda? I tak, niewiele więcej. No i że w Unii Europejskiej jest, że są jakieś przewałki finansowe.
2: Ja jeszcze miałem kiedyś przyjemność spotkać maltańskiego poetę, ale poza tym...
1: Ja też puszka. Kiedyś spotkałem maltańską pisarkę i rzeczywiście słyszałem język maltański, o którym autor całkiem sporo i również z werwą opowiada jako o bardzo ciekawym języku. Jedyny język semicki zapisany alfabetem łacińskim, bardzo też ciekawy. Ale to jest książka, która daje nam trochę taki komplet, czyli my zarówno poznamy historię, i to najdawniejszą, bo jak się okazuje, najstarsze pozostałości cywilizacyjne na świecie znajdują się na Malcie.
2: Czy tam jest jakiś dziwny mariaż biznesu i polityki?
1: Tak, no dziwne jak dziwne. Tam, jak zawsze, tam gdzie biznes i polityka się spotkają, tam giną dziennikarze. I o tym też tam jest. Czyli mamy rzeczywiście taki przegląd dziejów współczesności, problemów. Naprawdę Malta w pigułce. Nie byłem na Malcie, a po tej książce mam takie poczucie, że troszkę
2: już
1: bym
2: nie
1: był.
2: Musisz jechać.
1: No właśnie, w sumie to chętnie bym się wybrał, prawdę powiedziawszy, teraz jeszcze chętniej. Bardzo dobra rzecz ta Malta.
2: No i to był nasz krótki przegląd polskiej literatury świeżutkiej.
1: Najświeższej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Po reklamie.

16.42, słuchacie RMF Classic, trwa magazyn Popkultura, a my wracamy do muzyki. Fragment z drugiej suity Arlezjanka Georgesa Bizeta zagrają za chwilę filharmonicy berlińscy, których poprowadzi Herbert von Karajan. A teraz posłuchamy fragmentu z suity Karnawał Zwierząt. To łabędź Camilla Saint-Saënsa. Grają wiolonczelistka Anne Martindale-Williams i pianistka Patricia Prattis-Jennings.

0: Kultura w RMF Classic.
1: W magazynie Popkultura jeszcze kilka ciekawych tematów dla Was mamy, również książkowych. Po godzinie 17 połączymy się z Aubeną Grabowską, która powie o swojej kolejnej książce i będzie też szansa zdobycia jej dziś. To trzecia część pewnego kryminalnego cyklu. Książka zatytułowana Wyspy Pamięci. Sprawa neurologa. Wcześniej Dariusz Stańczuk z kolejnym medycznym tematem się u nas pojawi, a ja zapraszam w międzyczasie również na zerkanie do naszych social mediów. Tam coraz więcej ciekawych propozycji dla Was, również związanych z nowym konkursem na filmowy cover. Tymczasem wracamy do muzyki. Przed godziną 17 jeszcze fragment soundtracku z filmu Nietykalni, kompozycja Ludovico Einaudiego, a teraz piosenka z Miasta Aniołów.

0: Temat z filmu Nietykalni kończy tę godzinę naszego programu. Już za chwilę 17 i już za chwilę kolejne, ostatnie dziś fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Jest 17. Mamy dla Was ostatnie dziś fakty w RMF Classic, które przedstawi Marlena Chudzio.
6: Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta. Inicjatorom akcji nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Szczegóły zna nasz reporter Michał Radkowski. To ile podpisów zebrano?
7: 111 tysięcy, a do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów. Zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie dwa miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy. Jednocześnie żalił się na innych.
8: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, jak na lekarstwo, otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się aktywnie w zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur.
7: Na dzisiejszą konferencję Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
6: W Krakowie pierwszy dzień po wyborach, przed nami druga tura głosowania na prezydenta. Pora na podziękowania. Obwarzankami kandydaci na prezydenta miasta częstowali przechodniów. Przy rondzie mogilskim najpierw pojawił się Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska.
9: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
10: Miło mi panią poznać, tak na żywo. Telewizja to coś innego, na żywo zupełnie coś innego. Bardzo się cieszę, bardzo bym chciała, żeby właśnie prezydentem Krakowa była chociaż raz kobieta, bo tak to zawsze mężczyźni.
6: Monika Piątkowska i Łukasz Gibała zmierzą się w drugiej turze głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, 11 października. Wieczorem w Warszawie premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński Wokulskiego, a Maria Dębska-Wąsowską.
11: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale od razu zaczęłam szukać przełamania.
6: Co złamie tę postać, dowiemy się w kinie, a film w repertuarach od środy. Na koniec bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich fanów kinowych brzmień. Już za niecały miesiąc, 27 października, świętujemy kolejny Dzień Muzyki Filmowej. Z tej okazji dzisiaj ruszyła druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover. Każdy z Was, słuchaczy RMF Classic, może wykonać cover wybranej muzyki filmowej. Nagranie należy opublikować w swoich mediach społecznościowych, oznaczyć profil RMF Classic, aby dodać odpowiednie hasztagi. Przewodnicząca jury to wybitna wokalistka Kaja. Na zwycięzców konkursu czekają vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych do wykorzystania na filmową podróż marzeń. Wszystkie szczegóły znajdziecie w naszych social mediach i na rmfclassic.pl.
5: Dokładnie, wszystko się zgadza. Marlena Chudzio była z nami w popołudniowych faktach w RMF Classic. Bardzo dziękuję.
6: Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia znów jutro w kolejnych. A ja sprawdzam, co jeszcze na mapie pogody. Popołudnie i wieczór w całym kraju niemal, nadal pogodny i ciepły, tylko na północy i północnym zachodzie chmur nieco więcej, ale nadal bez opadów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, a jutro znów dużo słońca i średnia temperatura od 19 do 24 stopni.
12: RMF Classic.
0: błyszczy gwiazdami.
2: This is Gustavo Santaolalla.
12: Hi, I'm Robbie Williams.
13: Alberto Iglesias.
14: Salute. Hello to all my Polish friends.
15: Oh, and I am Antonio Banderas.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: rytmie tanga zagraliśmy w RMF Classic. No i mamy dla Was jeszcze sporo ciekawych tematów w magazynie Popkultura. Jest 12 minut po 17, a my badamy temat, a w zasadzie bada Dariusz Stańczuk, który jest już z nami. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu.
0: I dziś znów ciekawy kolejny temat się pojawi.
1: Myślę, że ciekawy, nawet bardzo.
0: No to słuchajmy.
2: Badamy temat, czyli medycyna w RMF Classic.
1: Kończący się wrzesień przynosi kolejne publikacje w sprawie modnych ostatnio leków na odchudzanie. No bo taki trend mamy ostatnio, że nie chcemy się męczyć dietami i treningami, tylko najlepiej to wziąć tabletkę, no i samo się nam wszystko odchudza. Co ciekawe, podobno te leki, nazw nie podamy, ale chodzi o substancje semaglutyd na przykład, powodują nie tylko odchudzanie. Te właśnie leki z grupy GLP-1 z początku oczywiście traktowane jako preparaty na cukrzycę typu drugiego i przyspieszające odchudzanie. To też leki, jak czytam, o tak zwanym wielonarządowym działaniu systemowym. Bo na przykład wyciszają stany zapalne komórek, niezależnie od tego, że redukują wagę, prawda? Te wykraczające poza redukcję masy ciała działania to na przykład zmniejszanie ryzyka zawału serca, wyobraź sobie, albo udaru mózgu. W czasopiśmie Nature pojawił się teksty o tym, że semaglutyd spowalnia procesy starzenia, wydłuża życie. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii udowodnili, że niezależnie od restrykcji kalorycznej, lek ten wycisza stany zapalne organizmu, stymuluje produkcję antyoksydantów i wspiera naprawę uszkodzonego DNA. Między innymi też. Dalej jeszcze. Leki te mają spowalniać postęp przewlekłej choroby nerek. Mają też wspierać leczenie metabolicznego stłuszczenia wątroby. Z kolei w piśmie The Lancet Psychiatry mamy tekst o tym, że semaglutyd pomaga w leczeniu osób z zaburzeniami dwubiegunowymi, że poprawia stan pacjentów z depresją na przykład. Dalej jeszcze. Nowsze leki wpływające na receptor GLP-1 redukują objawy bezdechu sennego. I tak dalej, i tak dalej. No, jak się to wszystko czyta, to wszystko brzmi jak lekarstwo na wszystko. Prawda? Czytamy o tym, że semaglutyd i inne leki z grupy analogów hormonu GLP-1 są bezpieczne, przebadane klinicznie. No, ale warto pamiętać, że jak każdy taki mocny medyczny preparat, no i ten lek musi być przyjmowany absolutnie pod kontrolą lekarza, ponieważ stosowanie go na własną rękę, a są takie modne też kuracje off-label, jak to się mówi, no to jest mocno ryzykowne. A takie leki, no to nie są cukiereczki, tak? I naprawdę z głową trzeba do tego podchodzić, jeśli już taką metodę, na przykład na odchudzanie, stosujemy.
2: Badamy temat. Puls newsów medycznych sprawdza Dariusz Stańczuk.
0: A Darek do takich tematów wróci znów za tydzień w magazynie Popkultura. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem wracamy do muzyki. Aktualnie John Williams i temat z filmu E.T.

Andrzej Seweryn. Już o 20:30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Po reklamie.

0: Fragment z szóstego koncertu Amol Antonio Vivaldiego grali filharmonicy berlińscy, prowadził Nigel Kennedy. A ja zapraszam na kolejne spotkanie z książką.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Co pamięta mózg i co się dzieje wtedy, gdy pamięć przestaje być pewnym świadkiem? O kryminalnych zagadkach, tajemnicach ludzkiego mózgu i granicy między medycyną a literaturą rozmawiamy dziś z Aubeną Grabowską, lekarką, neurolożką i pisarką. Jej najnowsza książka, zatytułowana Wyspy Pamięci, sprawa neurologa, to kolejna odsłona kryminalnego cyklu, w którym wiedza medyczna spotyka się z pewną mroczną zagadką. Pani Aubena dzisiaj razem z nami w łączeniu zdalnym. Dzień dobry, to zacznę od tego, jak po premierze książki, bo ta miała miejsce w zeszłym tygodniu raptem.
2: Za każdym razem emocje są duże, bo mimo, że to moja 31. książka, no to zawsze jest ten taki dreszczyk emocji, jak to będzie, co to będzie, zwłaszcza, że ciągle inne gatunki przedstawiam czytelnikom, a ta trzecia część jest taka domykająca, być może na pewien czas tylko, ale taki cykl właśnie przygód Franciszka Stawickiego i Mai Kwiatkowskiej.
0: No właśnie, bo to jest kolejna część takiej medycznej serii. Nóż w sercu, sprawa chirurga, dzieci we mgle, sprawa ginekologa, teraz Wyspy Pamięci, sprawa neurologa. Rozumiem, że taki był zamysł, żeby tym tropem różnych medycznych dziedzin prowadzić czytelników w tej serii, tak?
2: Tak, to był dokładnie taki zamysł, więc zaczęliśmy od chirurga, później był ginekolog, a teraz, ponieważ troszeczkę zwieńczam tę serię, przynajmniej na jakiś czas i oddaję się innym projektom, to moja specjalizacja, sprawa neurologa. I chociaż ja się nie zajmuję pamięcią jako taką, to pomyślałam, że to może czytelników bardzo interesować, jak to wygląda z punktu widzenia neurobiologii.
0: Jednym z tych medycznych wątków, który pojawia się w tej książce, jest choroba Alzheimera, na którą cierpi jeden z bohaterów. I zostało to znowu ciekawie wplecione w całą fabułę. Na czym pani najbardziej zależało? Żeby to po prostu była atrakcyjna historia, czy też trochę na edukowaniu nas, czytelników?
2: Mnie zawsze zależy na tych dwóch aspektach, żeby historia była atrakcyjna, ale żeby ten element edukacyjny był obecny, żeby on nie był przekłamany, żeby tutaj dla atrakcyjności historii nie stworzyć czegoś, co jest nieprawdziwe, co będzie dawało czytelnikowi jakiś fałszywy obraz tej choroby, czy opieki wokół tej choroby, czy rokowań, czy w ogóle tego, co ze sobą niesie ta choroba. Ja z racji wykonywanego zawodu mam ogromną taką misję edukacyjną, a z racji bycia pisarką już od wielu lat i zajmowaniem się historią na przykład w tle, absolutnie jestem przeciwna przekłamywaniu, romantyzowaniu, opisywaniu na przykład, jaka choroba Alzheimera jest romantyczna, bo tu człowiek traci pamięć i sobie wyobraża różne inne rzeczy. Staram się pokazać to prawdziwie, ale bardzo dbam o to, żeby to było też atrakcyjne dla czytelnika, który czyta kryminał i który chce, żeby te wydarzenia wszystkie były wplecione w sposób interesujący, zaskakujący w fabułę.
0: I tak też się stało w tej książce. Bardzo polecamy, żeby sięgnąć po cały cykl, a ta ostatnia część to Wyspy Pamięci, sprawa neurologa. No i my dla Państwa mamy kilka egzemplarzy tej książki, które zostawiła dla nas autorka, pani Aubena Grabowska. Więc jeśli Państwo macie ochotę przeczytać taką historię, to piszcie do nas tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Najciekawsze zgłoszenie oczywiście nagrodzimy książkami. A u nas teraz zupełnie inna historia i muzyka Hansa Zimmera z filmu Gladiator.

To Black i Amy Winehouse w RMF Classic. Jest 17.41. W magazynie Popkultura jeszcze zagramy dziś muzykę z filmu Odyseja. Wcześniej fragment 11. sonaty fortepianowej A-dur Mozarta zagra Christian Zacharias, a teraz aria na stronie G z trzeciej suity orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha. Gra Orkiestra Filharmoniczna z Los Angeles, a prowadzi Esa-Pekka Salonen.

To był fragment 11 sonaty fortepianowej A-dur Mozarta. Na fortepianie grał Christian Zacharias. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Jej mamy dla Was jeszcze mnóstwo, ale ja już się z Wami powoli żegnam. Zapraszam na kolejny magazyn Popkultura znów jutro po godzinie 15. Znów będę mieć sporo ciekawych tematów, również literackich. Natomiast dziś o 18 zapraszamy na pasaż ekonomiczny, a po nim swój muzyczny program Gamy i Dramy poprowadzi Dariusz Stańczuk. Ja mam dla Was jeszcze teraz muzykę, która bardzo nas zaintrygowała i która również Wam bardzo się podoba. To kompozycja Ludwika Goransona z filmu Odyseja. Kłaniam się pięknie, Katarzyna Chnat, dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Po reklamie.
9: Minęła 18, czas na pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Krzysztof Berenda.
10: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
11: Dzień dobry, ropa idzie w górę, waluty idą w górę, w efekcie paliwa też idą w górę. Podstawowa benzyna kosztuje teraz w kraju przeciętnie 8,19, natomiast diesel 9,14. Zdaniem analityków musimy spodziewać się dalszych zwyżek. Warto przy tym zauważyć, że koncerny paliwowe niemalże wyzerowały teraz swoje marże, czyli sprzedają paliwa bez zysku. Trochę to jest efektem obaw tego, że klienci ograniczą zakupy, a trochę efektem oczywistej presji politycznej. Właściciele stacji nie mają więc teraz z czego schodzić. A to oznacza, że małe jest pole do obniżek. No dobrze, dużo było złych wiadomości, sporo ostatnio mówimy o drenowaniu naszych portfeli, ale jest coś na pocieszenie. Otóż mamy dużą szansę na uniknięcie w przyszłym roku podwyżek cen prądu. Są najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki, z których wynika, że przez rok cena energii elektrycznej w zasadzie się nie zmieniła. I to jest bardzo ważne, bo urząd bierze te dane pod uwagę, ustalając nasze domowe taryfy, czyli ustalając wysokość naszych rachunków. Jest więc nadzieja, na to, że przynajmniej tutaj nie będzie koszmaru. Zostawmy energię, sprawdźmy teraz rynek walut. Euro kosztuje sporo, 4,38, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 5 zł i 10 groszy.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
10: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.

0: Filmowy temat Jerzego Rogiewicza, temat z serialu 1670. 28 września 2026, Dariusz Stańczuk, dobry wieczór. W poniedziałki o tej porze polecam program pełen osobliwości z życiorysów znanych muzyków. A robimy to po to, by odkryć w geniuszu człowieka.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów RMF Classic.
0: Jeszcze 3 dni i będzie 1 października, czyli Międzynarodowy Dzień Muzyki. 1 października 1903 roku w Berdyczowie urodził się Władimir Chorowicz, ostatni romantyk przy fortepianie, który zasłynął z zamiłowania do muszek. Zakładał je z okazji koncertów, a miał tych muszek rozmaitych tysiące. Uwagę przykuwała też technika jego gry. Dla wielu karykaturalna, wielu nauczycieli gry na fortepianie uznałoby ułożenie dłoni Chorowicza za fatalne. W klawisze nie opuszkami uderzał, a miękkimi poduszkami palców. Nadgarstki miał przy tym nienaturalnie wygięte, ale generował potężne, niemal orkiestrowe brzmienie, wspomagając się siłą przedramion i pleców. To mu nie przeszkadzało, w przeciwieństwie do tremy. I choć już na scenie panował jak król, to w garderobie się trząsł i często płakał z przerażenia. Menedżerowie wypychali go na scenę. Miewał też okresy poważnej depresji. Raz nawet wycofał się z koncertowego życia na 12 lat. Władimir Chorowicz, już teraz w szopenowskiej perełce, oto Mazurek, opus 33, numer 2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wygenerowano z AI.

0: próżniowo Kraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Po reklamie.

0: poniedziałkowe wieczorne RMF Classic i Katie Melua z gitarą. Wracamy do Gam i Dram. Kolejnym bohaterem dzisiejszego programu zmarły 71 lat temu Béla Bartók. Ten Węgier był jednym z największych kompozytorów minionego wieku. Był też współtwórcą nowoczesnej muzycznej etnografii. Szło to ładnie w parze z jego zamiłowaniem do przyrody. Jego pasją było kolekcjonowanie i klasyfikowanie okazów botanicznych i owadów. Każdą roślinkę czy insekta precyzyjnie Bartók opisywał, bo bzika miał przy okazji na punkcie wyliczeń matematycznych także. Mimo że cenionym pedantycznym był profesorem, nie był za bardzo salonowcem. Wolał tułać się z ciężkim, niewygodnym w podróży fonografem, nawet kiedy zapuszczał się w najbardziej niedostępne rejony Węgier, Rumunii, Algierii czy Turcji. Lokalsi, których nagrywał na woskowe cylindry, często po raz pierwszy w życiu widzieli taki tajemniczy sprzęt i zdarzało się, że dawali drapaka. Pewnie, że przytaszczona przez pana Bartóka machina kradnie ich głosy albo więzi w swoim wnętrzu duchy, które na pewno zaraz stamtąd wyskoczą.
1: RMF Classic, gamy i dramy. Niezwykłe biografie klasycznych kompozytorów przegląda Dariusz Stańczuk.
0: A wspomniany kompozytor, etnograf Béla Bartók przypomni się teraz utworem zatytułowanym Tańce rumuńskie. Pierwsze skrzypce gra w tym nagraniu przy mandolinie Avi Avital.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shell, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Cappuccino, kafe latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Po reklamie.

0: Can You Feel the Love Tonight? Słynna oscarowa piosenka z Króla Lwa i Elton John. No, on to by do gam i dram się nadawał, ale my tu o klasykach mówimy. Kolejnym bohaterem naszego wieczoru Jean-Philippe Rameau, mistrz francuskiego baroku, uznawany często za niesympatycznego, a społecznego jegomościa. Nie pomagał mu tu wygląd. Wysoki, niezwykle chudy, obdarzony haczykowatym nosem, Rameau wyglądał jak duch, tak mawiano. Dowodził, że muzyka to nie tylko sztuka, a ścisła nauka oparta na prawach fizyki i matematyki. Po tym, jak wydał słynny traktat o harmonii, Jean-Philippe Rameau zyskał miano Newtona muzyki. Co ciekawe, jako kompozytor sławę zdobył Rameau dopiero po 50. W operze zadebiutował wówczas dziełem Hipolit i Arycja. Wybuchł skandal, bo zwolennicy dawnego mistrza Jeana Baptisty Lulliego uznali muzykę Rameau za nienaturalną, zbyt trudną. O stylu Rameau pogardliwie pisano barokowy, czytaj wynaturzony, bezwartościowy, jak zdeformowana perła.
1: RMF Classic, gamy i dramy. Nietuzinkowe życiorysy słynnych kompozytorów bada Dariusz Stańczuk.
0: No i tak w zbadanych już tu przez nas burzliwych okolicznościach Jean-Philippe Rameau został ojcem chrzestnym nazwy całej epoki baroku, który wydał takie geniuszy jak na przykład Jan Sebastian Bach. Co do Hipolita i Arycji, premiera dzieła, którą wywołał Rameau estetyczną wojnę, odbyła się 1 października 1733 roku. 293 lata skończy w takim razie ta opera we czwartek. Już teraz zabrzmi nam uwertura.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Twój muzyczny seans filmowy.

0: Dobry, zły i brzydki i z tego spaghetti westernu muzyka Ennia Morricone. To są gamy i dramy. Oto kolejny bohater wieczoru. Paul Duca, skandalista Belle Époque. Pierwszy skandal wywołał w rodzinie, a była to rodzina zamożnych bankierów. Otóż 14-letni Paul podczas choroby, długiej izolacji zaczął potajemnie i z nudów komponować. Kiedy wyzdrowiał, zszokował bliskich decyzją o tym, iż wstąpi do paryskiego konserwatorium. Zasłynął jako muzyk, ale także jako surowy krytyk swoich muzycznych przyjaciół. W środowisku, gdzie recenzje pisano często za kolację czy za koleżeńską przysługę, Duca szokował jako krytyk bezwzględny. Potrafił bezlitośnie wypunktować słabości dzieł nawet swoich bliskich przyjaciół, jak Claude Debussy na przykład. Co ciekawe, przy tym wszystkim tych swoich przyjaźni Duca nie niszczył.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów w RMF Classic.
0: Dopowiedzieć jeszcze warto, że pod koniec życia Paul Duca osobiście zniszczył, spalił po prostu większość swoich partytur, nad którymi latami pracował. Z dymem poszły całe symfonie, poematy, utwory kameralne, do tego opera na bazie przetłumaczonej przez niego samego na francuski Burzy Williama Szekspira. Przez tę swoją niszczycielską pasję pozostawił Duca potomności zaledwie kilkanaście ukończonych utworów, dlatego bywa niesprawiedliwy. Zresztą niesłusznie nazywany twórcą jednego przeboju. Tym przebojem jest symfoniczny, 12-minutowy utwór Uczeń Czarnoksiężnika. Oto końcowy fragment.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6:50 w RMF Classic.
3: Reklama. Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce.

0: Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj la bella vita.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: 19.30, wieczorne RMF Classic, program Gamy i Dramy. Kolejny nasz bohater dzisiaj to Engelbert Humperdinck, niemiecki romantyk, miłośnik egzotycznych podróży, który po pobycie w Afryce Północnej napisał cenioną do dziś Rapsodię Mauretańską. Humperdinck uchodził za absolutnego rekordzistę w dziedzinie skrajnego zapominalstwa. Zapominał o czekających na niego studentach, o tym, że umówił się z żoną. Zapominał o audiencjach u najwyższych dostojników, z papieżem włącznie. Muzyka Humperdincka nawiązywała do Wagnera i poważni niemieccy krytycy to cenili, ale nie cenili już tak tego, że skomplikowane wagnerowskie techniki przekładał Humperdinck na proste, wpadające w ucho melodie, często ludowe w charakterze, te rzeczy zbyt infantylne, jak pisano. Kiedy tak właśnie stało się w operze Humperdincka Jaś i Małgosia, ortodoksyjni krytycy potępili go za profanację wielkiego Wagnera.
1: Gamy i dramy. Szalone wątki z biografii klasycznych kompozytorów w RMF Classic.
0: A Engelberta Humperdincka wspominam, bo wczoraj akurat 105 lat minęło od jego śmierci, a zmarł dzień po wizycie w teatrze. Spektakl reżyserował tam jego syn, debiutant, no i ojciec tak się przejął debiutem syna, że podczas spektaklu doznał zawału serca i zszedł z tego świata. To, co światowa literatura muzyczna ma po Humperdincku, to chociażby ta wspomniana opera Jaś i Małgosia, uwertury. Posłuchajmy.

jesienne już RMF Classic i tak dla odmiany odgłosy wiosny, słynny walc Johanna Straussa, syna. 19:42 minuty do 20:00 jeszcze gamy i dramy, nasza wieczorna poniedziałkowa propozycja. Mozart będzie ostatnim bohaterem tej dzisiejszej odsłony, to za chwil parę. Na razie roki w naszym kinie. Bill Conti, filmowa muzyka.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: poniedziałkowe wieczorne RMF Classic z programem Gamy i Dramy. Kończymy to wydanie kartką z muzycznego kalendarza. Pojutrze będzie 235. rocznica debiutu Czarodziejskiego Fletu. Słynna operowa baśń Mozarta debiutowała w Wiedniu 30 września 1791 roku. I z okazji tej mozartowskiej premiery wiele było dram, które kompozytor opisał w listach do żony Konstancji. Kłopoty powodował skomplikowany proces przygotowań. Twórcy spektaklu robili wszystko, żeby zadziałała niezwykła scenografia, maszyneria. Wszystkie te latające wózki, zapadnie, efekty specjalne. Było tego dużo. O efekty dodatkowe zadbał też sam Mozart, który postanowił psikusa zrobić dyrektorowi teatru, a był nim autor libretta Emanuel Schikaneder. Wcielał się on w rolę ptasznika Papagena w scenie, gdzie Papageno gra na magicznych dzwonkach. Schikaneder tylko udawał, że gra, a grał na tych dzwonkach tak naprawdę za kulisami Mozart. Podczas jednego z pokazów Mozart w środku dodał nuty, których nie było w partyturze. Schikaneder się zmieszał, ale brnął dalej. Następnie Mozart w ogóle przestał grać, zaczął chichotać. Tu już Schikaneder nie wytrzymał, wiedział, że Mozart płata mu figle i krzyknął głośno w stronę kulis: zamknij się, widownia turlała się ze śmiechu.
1: RMF Classic. Gamy i dramy. Osobliwości z biografii znanych kompozytorów wyszukuje Dariusz Stańczuk.
0: Czarodziejski flet to także ekstremalnie trudna partia Królowej Nocy. Mozart napisał ją dla swojej szwagierki Józefy Hofer. Miała ona niezwykłe predyspozycje głosowe, no i jako pierwsza w dziejach zmierzyła się z tą morderczą arią. Była mała drama, bo zdawało się, że może nie da rady. Radę jakoś panna Hofer dała. Posłuchamy teraz, jak arię Królowej Nocy z Czarodziejskiego Fletu zaśpiewa Edyta Gruberowa.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto.
6: Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: Symfonicy z Montrealu, Charles Dutoit z batutą i bolero Maurycego Ravela. 28 września, za niecały miesiąc już 27 października będziemy świętować nasz Dzień Muzyki Filmowej. Z tej właśnie okazji już dzisiaj rusza druga edycja okolicznościowego konkursu.
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: A wziąć udział po prostu warto. Mamy dla Was w tym roku aż 3 konkursowe nagrody. I to jakie? To vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych. To vouchery na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie Kaja we własnej osobie. Pamiętacie, jak rok temu zwyciężył w tym konkursie Max? Wykonał on wtedy cover I'm Just Ken z filmu Barbie. Tak Max mówił nam o tym, jak to się stało, że w ogóle wziął udział w tym naszym konkursie.
2: To było tak, że ja często brałem udziały w konkursie z moją żoną i też nasi przyjaciele brali w różnych konkursach udział i postanowiliśmy, że tym razem po prostu połączymy siły i generalnie sama tematyka też była bardzo ciekawa, no bo mamy filmy, mamy muzykę, więc czego chcieć więcej.
3: Jak się przygotowywałeś? Bo rozumiem, że od tego impulsu, gdzie zobaczyłeś ogłoszenie, że jest konkurs twój filmowy cover, zacząłeś już myśleć o czymś. Czy w ogóle I'm Just Ken było pierwszym takim wyborem? Jak się przygotowywałeś do wykonania tego utworu?
2: Pierwszą propozycją było Stay Alive. Tak wszyscy znamy Gorączka Sobotniej Nocy. Co nie poszło, to że głos jest trochę, mam wrażenie, za niski i ten falset brzmiał troszkę jak myszka Miki.
3: Rozumiem.
2: Więc ta koncepcja się trochę zmieniła. Jeśli chodzi o przygotowanie, to w momencie, kiedy ta praca się zaczęła, wpłynęły już pierwsze zgłoszenia. No i ten poziom był naprawdę, naprawdę już wtedy bardzo wysoki. I wniosek był taki, że trzeba naprawdę, naprawdę się postarać. I tutaj, tak jak wspomniałem, po prostu połączyliśmy siły i to było jak w grze RPG, tutaj może trochę nawiązując do Stranger Things, że po prostu każdy z ekipy miał jakąś specjalną gdzieś tam zdolność i wiedząc, że ten poziom jest wysoki, po prostu postawiliśmy wszystko na jedną kartę, all in. To w ogóle było też bardzo ciężkie, żeby w minucie znaleźć taką piosenkę, taki fragment muzyki, który faktycznie w tej minucie będzie spójny i który w tej minucie się zamknie. Całe szczęście się udało. Jeszcze w ramach tych przygotowań kolega Maciek ogarnął muzykę. Patryk po prostu przyniósł 2 takie wielkie siaty z różnymi właśnie kostiumami, rekwizytami. Też moja żona specjalnie pojechała do swojego znajomego z pracy, który miał kowbojki. No i też był tata Maćka, który pięknie zagrał na saksofonie. I właściwie to była taka improwizacja, której nagranie trwało chyba tylko bodaj kilka minut, a było taką wisienką na torcie od strony muzycznej.
0: Tyle Max, ubiegłoroczny zwycięzca zabawy Twój filmowy cover. Wy też tak jak Max możecie zdobyć voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hasztagi. Proste, prawda? Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. Nie może czekać Ken z filmu Barbie. Śpiewa tę pamiętną scenę Ryan Gosling.

0: niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Agazarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Tu RMF Classic i Grzegorz Turna ze swoją pamiętną piosenką Naprawdę nie dzieje się nic. No, ja bym powiedział, że na przykład o 20.30 w RMF Classic dzieje się i to bardzo, ponieważ słuchamy w znakomitym wykonaniu fragmentów klasycznej XIX-wiecznej powieści.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie wszystka krew uciekła z głowy do serca, a z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzieś het po schodach aż do bramy, gdyby nie odpowiedziano z wnętrza. Proszę! Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwóch zaś innych łóżkach pościel wygląda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę, tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważnie, spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytoń, a w drugiej cukier. Czego to? Zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. Pan Rzecki, plenipotent gospodarza, odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie, rzekł: gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował plenipotentem tego pana. Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wirskim osłupieliśmy. Młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę. Niech panowie siadają, rzekł manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie czy na podłodze. Panowie dobrodzieje winni nam są za 4 miesiące, odezwał się po chwili milczenia rządca. O, znowu swoje! Wykrzyknął młody człowiek, wsadzając ręce w kieszenie. Ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu, ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim. To przecież tak łatwo pamiętać. Maleski płaci za miesiące parzyste, luty, kwiecień, czerwiec, a Patkiewicz za nieparzyste, marzec, maj, lipiec. Ależ nikt z panów nigdy nie płaci, zawołał zniecierpliwiony rządca. A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwie porze? Wrzasnął młody człowiek, wytrząsając rękoma. 100 razy słyszałeś pan, że do Maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. A do pana dobrodzieja? A do mnie, łaskawy panie, żadne! Wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. Bo ja z zasady nie płacę za komorne. Komu mam płacić? Za co? Dobrzy sobie! W głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów. Młody człowiek zaś mówił dalej. Możecie nas wypędzić, owszem. Wtedy dopiero przekonacie się, coście stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor, a pani Krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów, rachować każdego gościa, który przychodzi do nich z wizytą i każde ziarno kaszy, które sypią do garnka. Owszem, wypędźcie nas i diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.

John Barry i muzyka z Bonda. Żyje się tylko dwa razy. Dwie lalki w tegorocznym wrześniu mamy. Do lalki więc wracamy i do Bolesława Prusa także, który znał dobrze Lublin, Warszawę, Nałęczów, do Krakowa nawet wpadał, ale nie był we Wrocławiu, a Wrocław gra ważną rolę w nowych ekranizacjach lalki, zwłaszcza w serialu. Filmowa ekipa działała przy ulicach Szajnochy i Geperta. Tam była XIX-wieczna Warszawa odtworzona. Byli filmowcy na Placu Uniwersyteckim, w Operze Wrocławskiej, nawet na torze wyścigów konnych Partynice. Pracę filmowców we Wrocławiu upamiętnia mural na ścianie kamienicy w centrum miasta. Widzimy tam zwrócone ku sobie profile Tomasza Szucharda i Sandry Drzymalskiej, czyli Wokulskiego i Łęckiej, a między nimi dwa wyrazy nie na górze, a pod spodem kocha. To nawiązanie do dziecięcej zabawy polegającej na odrywaniu płatków stokrotki. Kocha, nie kocha. Pamiętacie, bo przecież Łęcka bawi się Wokulskim, a on ma nadzieję, że może jednak zdobędzie serce Izabeli. Ten lalkowy mural znajdziecie w centrum Wrocławia, przy placu Jana Pawła II. W sieci zresztą też można to dzieło oglądać. Tyle ode mnie dziś. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia jutro. Zostawiam was w znakomitym towarzystwie Beethovena. To pierwsza część jego 8. symfonii F-dur. Bardzo proszę.

0: reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 28 września 1596 roku narodziła się Biblioteka Senatus Gdanensis, czyli Biblioteka Gdańskiej Rady Miasta. Można powiedzieć z pewną przekorą, że narodziła się jak Afrodyta z morskiej piany, tyle że w Zatoce Gdańskiej. Wszystko to łączy się z postacią Markiza Ori Giovanni Bernardino Bonifacio. To jeden z bogatych arystokratów włoskiej Apulii, czyli regionu nad Adriatykiem ze stolicą w Bari. Bonifacio był m.in. posiadaczem zamku, który do dzisiaj malowniczo króluje nad miejscowością Oria. Sam był oświeconym myślicielem, kochał książki, których pokaźny zbiór i odziedziczył, i przez całe życie uzupełniał. Jednak na fali sporów religijnych postanowił się zapakować na okręt i ruszyć w drogę. Na zawsze. Zamku wziąć ze sobą nie mógł, ale księgozbiór owszem. Pierwszym pomysłem była Wenecja, ale wkrótce stamtąd ruszył dalej. Miał dopiero 40 lat, więc gotów był na nowe wrażenia i zupełnie nowe życie. Przez kolejne 3 dekady krążył po Europie od zachodu i Wysp Brytyjskich po naszą Rzeczpospolitą. W Polsce i na Litwie bywał kilkakrotnie. I tak się złożyło, że kiedy ponownie zawitał do gdańskiego portu, doszło do nieszczęścia. Przybyły z Londynu żaglowiec wioziący jego i jego majątek uległ wypadkowi. Takie zdarzenie na pełnym morzu oznaczałoby śmierć i przepadek wszystkiego. Tutaj uratowany został i Bonifacio, i nawet jego zapakowany w skrzynię księgozbiór. Tyle że Bonifacio utracił wzrok na zawsze. Życie nomada stało się niemożliwe, a czytanie książek niestety również. Władze Gdańska doceniły szansę, jaka się przed nimi pojawiła. Doszło do ugody właśnie 28 września 1596 roku. Bonifacio otrzymał mieszkanie w domu profesorów gdańskich w byłym klasztorze franciszkanów i dożywotnią pensję, a miasto za to zyskało od niego ponad 1100 bezcennych woluminów. W ten sposób morska katastrofa stała się prapoczątkiem dzisiejszej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, a Bonifacio również do dzisiaj spoczywa w pobliskim kościele Świętej Trójcy. Morska piana stworzyła szansę, której Gdańsk absolutnie nie zmarnował.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pełne ptactwa, ciekawskie lisy zaczajone w trawie, szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co możecie spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, która zwalnia tempo twojego dnia.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
1: Przyglądamy się dzisiaj temu, co w polskiej literaturze piszczy, bo piszczą bardzo różne rzeczy. Jedną z tych piszczących jest najnowsza powieść Ingi Iwasiów.
2: Króliki chyba nie piszczą, natomiast ponad wszelką wątpliwość są obecne właśnie w tej powieści. Tobiasz i Wielki Liść Ingi Iwasiów. To jest autorka z bardzo dużym dorobkiem, ale mam wrażenie, ta książka mnie zaskoczyła, bo z jednej strony są tam bardzo widoczne i wyraźne wątki autobiograficzne, to znaczy...
1: To cię chyba nie zaskoczyło.
2: To mnie nie zaskoczyło. Po pierwsze, Inga Iwasiów rzeczywiście jest króliczą mamą, chyba tak to można powiedzieć. Po drugie, jest osobą rozczarowaną światem akademickim i akademicką pracą.
1: To też się nie zaskoczyło.
2: To mnie też nie zaskoczyło. Natomiast zaskoczyło mnie to, z jak wielkim poczuciem humoru Inga Iwasiów się rozprawia z polską współczesnością, w tym z akademią. Myślę, że to jest coś, co...
1: To muszę przeczytać.
2: Tak, musisz przeczytać i tu chyba nie jedna osoba zempatyzuje i będzie zacierała ręce czytając książkę, ale poza tym, że jest to książka bardzo zabawna i pełna humoru, no to też jest książka na swój sposób ciepła i pełna nadziei, a to właśnie za sprawą tego malutkiego, uroczego stworzonka.
1: To brzmi intrygująco i zaskakująco. Mniej więcej tak jak brzmią, znaczy zupełnie inaczej brzmią, ale też intrygująco i zaskakująco opowiadania, które znalazły się w tomie pod tytułem Dobranoc Europo Justyny Hankus. To jest nie taka zupełnie cieplutka nowość sprzed paru miesięcy jednakowoż, czyli no, wciąż nowa. Justynę Hankus znaliśmy dotąd głównie z jej dwóch powieści pod tytułem Folk Noir, czyli taka fantastyka sięgająca do ludowości, ale tutaj mamy coś zupełnie innego. To jest coś, co ja bardzo lubię w literaturze, czyli zbiór opowiadań, konkretnie z ich 14, które są od siebie niezależne, ale jest tam jakiś koncept, taki koncept album, że tak użyję niewłaściwej nomenklatury tutaj. Każdy z tych opowiadań odnosi się do jakiejś części Europy, stąd ta Europa w tytule, w jakimś dzieje się państwie innym. Pierwsze na przykład w Hiszpanii mamy dwie dziewczyny, które wchodzą, znaczy jedna z nich wchodzi na ścieżkę i spotyka dziwnego kozła, a potem ten kozioł staje się bohaterem pewnego dość mrocznego i autentycznego ceremoniału. Czy mamy na przykład, to jest chyba w ogóle moje ulubione opowiadanie, na pewno Szymon też będziesz zachwycony, o czeskim diabłu, który ma załatwić pewien interes w pewnym pensjonacie i owce, tak, mu w tym bardzo przeszkadza. Tak, czeskie diabły zawsze się dają lubić. I mamy rzeczywiście bardzo różne opowiadania, które łączy po pierwsze ta paneuropejskość, a po drugie zawsze element zagadkowości. Tam zawsze jest takie coś, że myślimy, ale zaraz, co tu się dzieje? Dlaczego tak? Jak to wszystko do siebie pasuje? To jest nieduża książeczka, tam jakieś 140 stron, coś takiego, jeszcze ilustrowana przez autorkę, ale rzeczywiście dająca do myślenia i intrygująca.
2: 14 opowiadań i jedna powieść. To są nasze pierwsze polskie propozycje, a zaraz przeniesiemy się do kącika komiksowego.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: Robimy dzisiaj mały przeglądzik tego, co w polskiej literaturze piszczy. Czas na kolejną powieść.
2: Tak, a nawet te powieści dwie, no zależy jak liczyć, bo w książce pod tytułem Flesze Barbara Woźniak, która, to jest jej druga książka, trzecia już jest napisana, czwarta w drodze, więc rzeczywiście autorka, która jest pracowita. No i tu mamy do czynienia z książką, która składa się z jakiejś tam głównej narracji, która jest bardzo angażującym emocjonalnie lesbijskim romansem, ale z drugiej strony jedna z głównych bohaterek jest autorką, która pracuje nad książką i ta książka w tej książce również się pojawia, ale również się pojawiają wywiady z tą autorką, więc tu struktura tej książki jest to i złożona, i kulista. To wszystko jest okraszone bardzo dużą ilością no, takich metaliterackich rozkminek. I autorka wielokrotnie zastanawia się, co znaczą dla niej słowa, jaką mają siłę, na ile potrzebna jest w życiu jej taka czy nie inna narracja. Ja zresztą sobie bardzo dużo z tego wynotowywałem, bo to się w naszej radiowej robocie czasami przydaje, takie bardzo okrągłe, fajne staciki o tym, że literatura
1: naprawdę
2: jest...
1: Naprawdę wynotowywałeś?
2: Tak. Tak sobie zrobiłem taki własny indeksik na ostatniej stronie, mój drogi.
1: Dobrze, chciałem to zobaczyć. Polska literatura od dawna już reportażem stoi. Reportaż ukazuje się dużo, nie zawsze jest wybitny, czasami jest, czasami nie jest, ale ja ostatnio przeczytałem bardzo dobry reportaż. Reportaż o esej właściwie, można by tak powiedzieć, bo to seria Sulina, wydawnictwa Czarnego, gdzie się właśnie takie reportażowo-eseistyczne rzeczy ukazują. Autor nazywa się Michał Potocki, książka nazywa się Malta, Święci i Diabły. I to jest to, czego byśmy się po książce z serii Sulina spodziewali, czyli po prostu rzetelne, ciekawy, napisany z biglem portret Malty, czyli
2: jest to świetnie
1: państwa.
2: Napisane, to prawda, ale też jest to super pomysł, bo ja się złapałem na tym, że o takiej Malcie nie wiedziałem absolutnie nic.
1: Bardzo nic, prawda? Znaczy coś tam z historii, że jacyś szpitalnicy, prawda? I tak, niewiele więcej. No i że w Unii Europejskiej jest, że są jakieś przewałki finansowe.
2: Ja miałem kiedyś przyjemność spotkać maltańskiego poetę, ale poza tym...
1: Ja też kiedyś spotkałem Majta, maltańską pisarkę i rzeczywiście słyszałem język maltański, o którym autor całkiem sporo i również z werwą opowiada jako o bardzo ciekawym języku. Jedyny język semicki zapisany alfabetem łacińskim, bardzo też ciekawy. Ale to jest książka, która daje nam trochę taki komplet, czyli my zarówno poznamy historię, i to najdawniejszą, bo jak się okazuje, najstarsze pozostałości cywilizacyjne na świecie znajdują się na Malcie.
2: Czy tam jest jakiś dziwny mariaż biznesu i polityki?
1: Tak, no dziwne jak dziwne, tam jak zawsze, tam gdzie biznes i polityka się spotkają, tam giną dziennikarze. I o tym też tam jest, czyli mamy rzeczywiście taki przegląd dziejów współczesności, problemów, naprawdę Malta w pigułce, nie byłem na Malcie, a po tej książce mam takie poczucie, że troszkę
2: już
1: bym
2: nie
1: był.
2: Jechać.
1: No właśnie, w sumie to chętnie bym się wybrał, prawdę powiedziawszy, teraz jeszcze chętniej. Bardzo dobra rzecz ta Malta.
2: No i to był nasz krótki przegląd polskiej literatury świeżutkiej.
1: Najświeższej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Tu ścieżki dźwiękowe mają supermoce.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Na deser miały być sernik wiedeński i galaretka aroniowa do wyboru. Ponieważ mama Leny była wegetarianką, dla niej były pieczony bakłażan, sałatki i specjalnie ukręcony przez Kaję humusz. Po pierwszych patetycznych słowach w kierunku siostry oraz obietnicach, że bracia prędzej odejdą ze służby, niż pozwolą nocnemu łowcy chodzić wolno, uwaga wszystkich skupiła się teraz na innych tematach. Jedni mówili przez drugich, przekrzykiwali się nawzajem i nikt nie zauważył, że Lena jest taka milcząca. Nikt poza tatą. Robert Silewicz wypał podejrzliwym wzrokiem na córkę, ale nie odważył się skomentować sytuacji. Jego była żona od lat nie zgadzała się ponownie przekroczyć progu tego domu, a teraz siedziała dokładnie naprzeciwko Leny. Jej posiwiałe, lecz wciąż obfite długie włosy, które wydawały się rozczochrane, jakby kobieta dopiero co wstała z łóżka, zwracały uwagę każdego podczas pierwszego spotkania. Tylko Lena wiedziała, ile czasu kosztuje wykonanie takiej fryzury. Jej matka była próżna. Lena podejrzewała, że wraz z wiekiem używa coraz więcej niebieskiej płukanki, a dziś szczególnie wyglądała jak szalona szamanka. Jej hipisowska, luźna suknia koloru indygo w psychodeliczne wzory jeszcze wzmacniała ten efekt. Mama Leny była dokładnym przeciwieństwem Kai. Starsza od Roberta Silewicza o 2 lata, chociaż nikt nie odważyłby się jej dać więcej niż 40, była poważna, skupiona, a jej uroda nieco mroczna, hipnotyczna. Plotkowano, że ma coraz młodszych kochanków i faktycznie ostatni adorator mamy Leny nie miał 30 lat. Ta kobieta z miejsca budziła res

0: Niektórzy się jej bali, bo prawie nigdy nie uśmiechała się, pokazując zęby. Lena bardzo rzadko słyszała jej śmiech, nawet w dzieciństwie. Trudno byłoby ją nazwać ładną. Mogła jednak obiektywnie uchodzić za atrakcyjną w taki zimny, nieprzystępny sposób. Sprężysta od jogi, praktycznie pozbawiona biustu i strzelista jak topola. To po niej synowie odziedziczyli wzrost. Lena była jak skóra zdjęta z ojca. Ledwie 175 cm, a w tej rodzinie to było stanowczo za mało. Mira Stachura-Silewicz była modelką i niedoszłą aktorką. Trochę też śpiewała. Grała na różnych instrumentach i stąd biorą się lęki, złe przekonania i agresja. Bla, bla, bla. Lena dawno już skapitulowała i nie dyskutowała z mamą na drażliwe tematy, bo prawie każda ich rozmowa kończyła się kłótnią. Po prostu zaakceptowała fakt, że matka w ten sposób radzi sobie z własnymi demonami.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: odcinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

świat. Jeszcze za dziń świat będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.